0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Pan Bóg formuje nasze życie zgodnie ze swoją wolą. Jesteśmy w Jego rękach. Nasza otwartość na Jego działanie pozwala kształtować w nas serca zdolne do miłości i do dobra. Zastanówmy się podczas tej Eucharystii, w jakim stopniu pozwalamy się Panu Bogu kształtować. Pozwalamy Mu kształtować naszą codzienność. I prośmy o łaskę ufności, poddania się Jego miłosiernej woli, byśmy stawali się piękniejszym naczyniem Jego łaski i świadkami Jego miłości w otaczającym nas świecie. A modlimy się podczas tej mszy świętej w intencji wynagradzającej za życie zmarłego Wiesława Piotrowskiego. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

módlmy się. Boże obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim wielkim miłosierdzia, byśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: wstań i zejdź do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz, mówi Pan? Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przytoczony w dzisiejszej przypowieści obraz sieci napełnionej rybami był doskonale znany słuchaczom Jezusa. Oni dobrze wiedzieli, że wody jeziora kryły różne gatunki ryb, z których nie wszystkie nadawały się do spożycia. Oprócz tych dobrych istniały także ryby niesmaczne, a nawet trujące. Po zakończeniu połowu sortowano zawartość sieci. Ryby wartościowe szły na stół rodzinny albo na targ, natomiast ryby bezwartościowe wyrzucano. Przypowieść o sieci zwraca nam uwagę na dokonanie ostatecznego sądu i na tragiczny los tego, co odrzucone. Odrzucenie nauki Jezusa w życiu doczesnym pociąga za sobą pełne odrzucenie na wieczność. Podobnie jak los wyrzuconych na brzeg ryb jest z góry przesądzony, tak również los ludzi odrzucających jego naukę. Odrzucenie na końcu świata będzie czymś najbardziej tragicznym w swoich skutkach. Pan Jezus posługuje się tu obrazem rozpalonego pieca, płaczu, zgrzytania zębami. Tych obrazów nie należy jednak pojmować dosłownie. Bóg nie będzie nikogo wrzucał do pieca. Ani on, ani jego aniołowie. Fakt bezpowrotnego odrzucenia i świadomość własnej w tym winy będzie dla odrzuconych źródłem straszliwej męki, przedstawionej w obrazie przebywania w rozpalonym piecu. Więc trzeba nam jasno opowiedzieć się. Albo szukamy Boga i dobra ze wszystkich sił, albo stawiamy nasze życie na przepaści śmierci. Albo jesteśmy z Chrystusem, albo przeciwko Niemu. Przemiana w tym przypadku to całkowite opowiedzenie się za przynależnością do sprawiedliwych i prowadzenie życia godnego dzieci Bożych. Ale jednak nosimy w sobie doświadczenie grzechu. Widzimy dobro, które powinniśmy czynić i zamiast tego działamy źle. Widzimy, że sami nie możemy wiele zdziałać. Tylko oddając się w ręce Boga, możemy osiągnąć dobro i należeć do tych sprawiedliwych. Moi drodzy, słowa świętego Ignacego Loyoli: ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego, tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś Ty sam miał wszystko zdziałać. Niech będą naszym programem życia, abyśmy nigdy nie byli odrzuceni na wieczność. Amen. Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, który jak garncarz formuje nas na wzór swojej miłości i prowadzi drogą zbawienia. Módlmy się za Kościół, aby z wiarą i odwagą głosił światu prawdę o Bogu, który pragnie przemieniać ludzkie serca i prowadzić ku świętości. Ciebie prosimy. Za ludzi zagubionych duchowo, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego, pozwalając się kształtować na nowo w rękach Stwórcy. Ciebie prosimy.
Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i przypominał, że jesteśmy narzędziami w rękach Bożych. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wynagradzającej za życie zmarłego Wiesława Piotrowskiego. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy z ufnością oddali się w ręce Boga i pozwolili Mu przemieniać nasze życie, by stało się ono świadectwem miłości i dobroci Bożej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i kształtujesz nas na obraz swojej miłości. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego. Z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: trwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa,

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ucierpiały także obwody na zachodzie kraju. We Lwowie zniszczone zostały dwa bloki. W związku z atakami w pobliżu granicy z naszym krajem poderwane zostały polskie myśliwce. W Lublinie i kilku rejonach Lubelszczyzny przed godziną 4:00 zawyły syreny. Alarm został odwołany. Po Hiszpanii i Francji potężne pożary nawiedziły też Grecję. W trakcie walki z ogniem zginęło 3 strażaków. Ewakuowano już 6 tysięcy turystów. 2 strażaków zginęło na północy Krety, gdy ogień uwięził ich w wozie strażackim. Pożary trawią okolice największego miasta wyspy Heraklionu. O 13:30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Wcześniej, bo już o 9:00 Włosi zmierzą się z Amerykanami.
1: Wiadomości Radia Plus. Radom Radosław Mizera. Rozpoczęły się zapisy na rajd rowerowy szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Wyruszy on z Końskich 8 sierpnia, jak wyjaśnia starosta Grzegorz Piec. Jego uczestnicy pokonają 45 km i odwiedzą ważne historycznie miejsca na Konecczyźnie.
2: Pierwszym tym miejscem jest pomnik błogosławionego Kazimierza Sykulskiego, byłego proboszcza parafii Świętego Mikołaja, który został zamordowany w 1941 roku przez Niemców w Auschwitz. Kolejne miejsca będą m.in. Sokołów, Dziebałtów, Zychy. Zychy to oczywiście gajówka, w której utworzył się wydzielony oddział Wojska Polskiego majora Hubala.
1: Koniec rajdu wyznaczony został w Lasocinie, gdzie w 1944 roku powstała Świętokrzyska Brygada Narodowych Sił Zbrojnych. Do Lasocina jechać będą także mieszkańcy powiatów kieleckiego, włoszczowskiego i jędrzejowskiego. Zapisy na rajd koneckie starostwo prowadzi do 5 sierpnia. Radomski Szpital Specjalistyczny organizuje bezpłatne warsztaty karmienia piersią dla przyszłych mam. Odbędą się one 7 sierpnia z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Właśnie ruszyły zapisy, informuje Wiktoria Kościelniak, rzecznik radomskiej lecznicy.
3: Chcemy, aby przyszłe mamy jeszcze przed porodem zdobyły praktyczną wiedzę, nauczyły się prawidłowego przystawiania dziecka do piersi oraz mogły rozwiać wszelkie wątpliwości w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety w ciąży do udziału w bezpłatnych warsztatach, bez względu na etap ciąży.
1: Warsztaty odbędą się w 2 turach, 10:00–11:30 oraz 12:00–13:30. Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, czwartkowy poranek, przedostatni dzień lipca.
6: Dzień dobry, a o czym myśli Tomek od samego rana?
5: Czy wiesz, że mamy pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska?
6: Nie wiem, ale chętnie posłucham. To już za chwilę na antenie Radia Plus. Kasia
5: i Tomek.
6: Zapraszamy.

0: To mi panie Dashi Bajm w Radiu Plus. Za 20 minut będzie 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Premier ogłosił pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Złośliwi pewnie powiedział, że marka to była niemiecka. Ale właśnie, Donald Tusk powiedział, że Polska nie dopłaci do tego urzędu ani grosza. A pełnomocniczka pełno rzeczy może. Szczególnie w dziedzinach PR, promocja, marketing, wizerunek i tak dalej. Ja w urzędzie z przyjemnością wypełnię rubryki narodowość, obywatelstwo i marka. Też chcę być jak Marek Sierocki, markowy. A markę Polskę trzeba chronić. Dobrze, że Holandia nie jest już Holand, myloną z Poland, tylko Niderlandami. Jest jeszcze kwestia Monako i Indonezji, które mają polską flagę, tylko że do góry nogami. Trzeba im, pani pełnomocnik, szybko powiedzieć, że wszystko robią na odwrót.
3: Radio Plus. Radio Plus Radom. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
9: To ruszamy po kurcze do Delikatesu w centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Halina Frączkowiak i Dancing Queen na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 7.
1: A dajmy sobie już pokój z tą piłką nożną. Na siatkówkę się przerzućmy. O 13.30 awans do półfinału Ligi Narodów, a też mamy rocznicę, która nakazuje dzisiaj siatkarzom wygrać.
0: Tak jest. Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 30 lipca 1941 roku w Londynie premier rządu RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem Związku Sowieckiego Iwanem Majskim układ dotyczący wznowienia stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec oraz powstania polskiej armii w Sowietach. Dokładnie pół wieku temu, w roku 1976, podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, polscy siatkarze zdobyli złoty medal, pokonując w finale zespół Związku Sowieckiego. A pod koniec IV wieku cesarz Honoriusz przeprowadził się z Rzymu do Rawenny i dzięki temu przez 350 lat była ona administracyjnym centrum Italii. To tam w V wieku urzędował także Piotr Chryzolog. Jego imię znaczy to samo co Chryzostom, czyli Złotousty. Był doradcą cesarzowej Galii Placydii i miał porywający dar wymowy. Słuchał go, i to nie tylko w czasie, gdy mówił kazania, cały cesarski dwór. Dlatego papież Benedykt XIII w roku 1729 nadał Piotrowi Chryzologowi tytuł doktora kościoła. I na koniec próbka nauczania, tu o poście. Święty Piotr pisał: duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto więc się modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Living La Vida Loca to Ricky Martin na antenie Radia Plus, a my z wami w czwartek 30 lipca.
1: To dopiero energetyczna piosenka, ja lubię to. W pewnym momencie, tak.
0: Księżyc widział? W pełni był.
1: Nie, ja spałem.
0: Rogaty podobno. Ja próbowałem, ale nie znalazłem na niebie, jakoś okna mi nie pozwoliły.
1: Ja pełnią snu dzisiaj w nocy
0: bardzo
1: żyłem.
0: Bardzo dobrze.
1: Jeszcze przenosimy się na nasz profil na Facebooku, tam jest most w Palaiopyrgos w Grecji. Most, który się zawalił kilka lat temu.
0: Palaiopyrgos.
1: Dobra, nieważne tam gdzie, ale w Grecji. Ktoś napisał, że to najbardziej grecki news, jaki czytał. Most zawalił się, ale Grecy jeżdżą po nim, bo tak jest wygodniej i szybciej. No trzeba troszkę w dół zjechać i pójść do góry. Potem da radę, da radę.
0: To i... trzeba okna chyba otworzyć i kamizelkę założyć.
1: Nie, woda tu nie sięga. Znaczy sięga tam na dół, ale nie wlewa się.
0: Na razie nie sięga, ale nie wiadomo. No.
1: Tak, będzie jakiś tam przypływ, znaczy wyższa woda.
0: Grecy to jest inny stan umysłu.
1: Ale nie, chcieliśmy zapytać, czy macie w domu, czy wokół domu jakieś rzeczy, które się zepsuły i tak już zostały i nikomu się nie chce tego naprawiać i tak jest wygodniej i tak.
0: Po ostatnich deszczach u mnie w kącie stoi parasolka, która ma taką trochę urwaną rączkę, ale cała reszta działa.
1: I korzystasz?
0: Nie wiem, na razie stoi w kącie. Aha, zastanawiam się, wyprowadzić to, czy jeszcze się może przyda.
1: Za 7:02 zapraszamy na nasz profil na Facebooku, ale teraz już za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus Radom.
12: Syreny alarmowe w Lubelskiem. Na jednym z pól odkryto krater. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Nowy klub parlamentarny już zarejestrowany. Na czele Mateusz Morawiecki. Liga Mistrzów znów nie dla nas. Lech i Górnik odpadły z rozgrywek. Siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też m.in. Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około godziny 3:50. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina Jacek Werner.
13: Z tego, co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
14: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
13: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
12: W nocy operowały polskie myśliwce. Akcja wciąż trwa. Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Teraz najnowszy raport z Ukrainy po ciężkiej nocy. Przypomnijmy, 8 osób zginęło, kilkanaście jest rannych. We Lwowie trwa akcja ratownicza. Rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne.
10: My dobiegły do szkoły. Biegliśmy
12: do schronu w szkole, gdy usłyszeliśmy pierwszy wybuch. Upadliśmy, nakryłam sobą dziecko. Potem wszystko zaczęło lecieć. Wzięłam dziecko i pobiegliśmy szybko do schronu. Tam usłyszeliśmy drugą eksplozję. W tej piwnicy było bardzo dużo ludzi. Wszyscy byli przestraszeni, spanikowani. Dzieci trzęsły się ze strachu. Mówiła jedna z mieszkanek Lwowa. Eksplozje było też słychać w innych miastach na zachodzie kraju. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od dziś tak zwani rozłamowcy z PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
15: Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
10: I głosowali jako
15: klub parlamentarny.
12: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
16: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
12: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Utrudnienia na trasie dojazdu do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki. Największe mogą być na początku sierpnia.
17: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
12: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać 3 tygodnie.
2: Wiadomości Radia Plus.
12: Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych.
18: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
12: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. A z Ligą Mistrzów żegna się też Górnik. Zespół z Zabrza zremisował z Fenerbahce i nie odrobił jednobramkowej straty z meczu w Stambule.
19: Będzie gorąco, obecnie mamy 18 stopni Celsjusza, w ciągu dnia temperatura wzrośnie jednak do 32, a więc unikamy słoneczka i pijemy dużo wody oraz szukamy cienia. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 10 km na godzinę w kierunku północno-zachodnim. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi.
2: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: 5 minut po godzinie 7.
0: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
1: Tomek Waloszczyk.
0: Zapraszamy do 9.
1: A co nas tak cieszy?
0: No nie wiem, może skóra, która za chwilę IRL.
1: Skóra jest w porządku. Gładziutka.
0: No i wreszcie czwartek, więc do tego weekendu coraz bliżej.
1: Mamma mia.

0: 13 minut po godzinie 7 załoga samolotu linii Austrian Airlines weszła do samolotu po całej nocy, no bo trzeba rano zrobić rozruch, nowe kursy, nowe rejsy i patrzą, a tam facet śpi w fotelu.
1: Jak to facet śpi w fotelu, nie wyprosili go?
0: No właśnie, nie. A to nawet nie o to chodzi, że go nie wyprosili, bo ja też na początku myślałem, że on
1: został.
0: Zdrzemnął się, został i nie wyszedł na czas.
1: Aha.
0: Okazuje się, bo przejrzano monitoring. Ja nie wiem, no wydawało mi się, że lotniska to są najbezpieczniejsze miejsca, że są mocno pilnowane, a ten się krzątał w nocy po lotnisku, skorzystał z dwóch nieczynnych barów, w jednym zrobił sobie kawę, w drugiej wziął kanapkę, a później przeskoczył przez płot i poszedł do samolotu.
1: Czekaj, ale żeby się to przespać. Było gdzieś w Afryce?
0: Nie, w Koszycach, no.
1: Koszycach?
0: Koszyce. To Słowacja jest, tak?
1: No, no jakoś tak.
0: A tam jakby rozwód Czechy i Słowacja to ten Koszulat. Słowacja, tak, Koszyce. No i to okazało się, że można i tak spędzić noc, jak się nie ma gdzie podziać.
1: Ja myślę, że ochrona będzie miała teraz z czego się tłumaczyć.
0: O, to na pewno.
1: Zdecydowanie. I bramki, i to wszystko, nic nie zapiszczało. Ludzie, dajcie spokój. 14 minut po 7. Poranny program Radia Plus. To rano wstaje, a my, przypominam, cały czas wybieramy się do podziemi w Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku jest specjalny konkurs na naszej antenie. Można wygrać weekend w Karpaczu.
0: I możemy tylko tak to spuentować.
1: Nie w Karpaczu, w Książu.
0: W Książu, w Książu. Możemy tak to spuentować, tylko nie spać, zwiedzać.
1: O tak.
2: Radio Plus, Radom.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortez w Radomiu.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: zelektryzowała mnie wiadomość, że w polskich lasach są trufle, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak je znaleźć.
1: Oglądałem taki film, gdzie Nicolas Cage
0: ze
1: świnią miał i ona mu te trufle wyczuwała.
0: No, świnki podobno są najlepsze, no ale weź tu znajdź świnię, która będzie chciała pójść z tobą do lasu.
1: Trzeba wyszkolić.
0: A, no właśnie.
1: Ale są takie w lesie, tylko dzik się nazywa.
0: Ale podobno kurkami sypnęło tu gdzie i to naprawdę są fajne zbiory, więc...
1: Świnie, kury, pani
0: Więc może warto wybrać się na spacer do lasu, ale proszę uważać, w weekend ma być wyjątkowo gorąco, więc oczywiście cień tam znajdziemy i odrobinę chłodu, ale proszę uważać, żeby nie nabałaganić, znaczy nie rzucać jakiegoś szkła albo czegoś, bo ściółka pewnie słucha.
1: Zagrożenie pożarowe dosyć duże, także uważajmy, chociaż masz rację, że w taki upał las daje relaks, daje cień, daje trochę chłodu.
0: Dokładnie tak. 25,5 minuty po 7 w Radiu Plus, elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: jak ja bym chciała, żeby czasem ktoś mnie chociaż raz wysłuchał, a nie trzy razy ze zrozumieniem.
1: No czasem trzeba trzy razy powtórzyć, szczególnie tak, jak się ma dzieci.
0: A potem to... tupnąć jeszcze nogą i to zawsze
1: pomaga. No i zróbcie to. No właśnie, a są rzeczy, których się nie robi, które leżą, które są nienaprawione, ale korzystamy z nich dzisiaj o tych rzeczach na naszym profilu facebookowym. Anita napisała, mam taką jedną rzecz, rączka od radia.
0: Jak to rączka od radia?
1: No nie wiem, no przecież przenośne może. To popsucie dodaje mu uroku.
0: A, że rączka odpadła, ale cała reszta działa.
1: Działa,
0: a jak działa,
1: komu się
0: to
1: nie
0: najważniejsze.
1: Chce naprawiać. Katarzyna napisała, dzień dobry, u mnie wszystko naprawione na czas, tylko zdrowie się popsuło.
0: A to też się da naprawić.
1: Da się naprawić, a jeżeli czegoś się już nie da naprawić, to oby było tak jak z tym mostem w Grecji. No. Korzystamy, przyzwyczailiśmy się i jakoś tam leci.
0: Do przodu. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo? Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza wojsko. Wleciał na teren Polski o godzinie 3:40 i poruszał się na zachód. 6 minut później obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Służby odkryły tam 10-metrowy krater. Przypomnijmy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, w nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Dramatyczny wypadek na Krajowej 24 w miejscowości Kamionna w Wielkopolsce. W nocy zderzyły się tam dwie osobówki. Trasa nadal jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na objazdy. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w eliminacjach Ligi Konferencji. O 19:30 Raków zagra na wyjeździe z Valettą, a w pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żiliną.
2: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. 5 walki i komplet zwycięstw. Takim dorobkiem popisał się Tomasz Mital, który do tytułu Mistrza Europy dołożył także złoty medal Mistrzostw Świata w zapasach w stylu klasycznym. Historyczny sukces miał miejsce w Baku w Azerbejdżanie. To bezsprzecznie największy sukces w historii radomskiego klubu. Wakacje na półmetku. Opoczyńscy uczniowie, którzy korzystają z zajęć miejscowego domu kultury, nie mogą narzekać na nudę. Biorą udział m.in. w ciekawych warsztatach, porankach filmowych, jeżdżą też na wycieczki. Placówka przygotowała dla nich plener malarski nad zalewem.
3: Teraz maluję trawę i tutaj będzie woda zaraz.
4: Woda, drzewa i tak odbijające się te drzewa, rośliny w wodzie.
5: W malowaniu jest to fajnego, że można dużo wymyślać. Jest dużo w tym też kreatywności i mózg też dużo myśli.
2: To pierwszy ogólnodostępny defibrylator na terenie gminy Smyków w powiecie koneckim. Urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia umieszczone zostało na elewacji strażnicy OSP w Królewcu. Sfinansowane zostało w całości ze środków Funduszu Sołeckiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Będzie gorąco, mamy obecnie 19 stopni Celsjusza, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 32, a więc unikamy słoneczka, pijemy dużo wody oraz szukamy cienia. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Połowa za nami czwartku, znaczy porannego czwartku, już 7:34.
7: A druga połowa przed nami. Jest dobrze. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: To teraz będzie słodko.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za 18 minut będzie godzina 8, to poranek z Radiem Plus, która rano wstaje. Przepraszam, ja znowu o tej Odysei.
1: Proszę cię bardzo.
0: Bo bije rekordy, krytycy krytykują. Może zachwytów aż tak wielkich nie ma, ale ludzie walą na ten film, bo to super produkcja. A tymczasem portal na ekranie.pl bardzo mnie rozbawił, bo napisał, film trwa prawie 3 godziny. Mhm. W których minutach można iść do toalety? Na przykład około 27... Ojej, to już chyba ktoś na reklamach wypił całą kolę. No. Jak już około 27 minuty chce iść. Odyseusz opowiada o spokojnym rejsie i szybkim powrocie do domu. To moment, w którym akcja na chwilę zwalnia. Później dopiero około 1 godziny. Aha. Bo zaczyna się zastanawiać, czy nie rozgniewał Posejdona. I tam też tak trochę dołu jest w tym filmie, więc na chwilę. Później godzina 45, później 2 godziny 10 minut. Aha. O, tu na 3-minutową przerwę można sobie pozwolić.
1: A to trochę mało jest.
0: Ale trzeba szybko wrócić, bo zaraz zaczynają się wydarzenia prowadzące do finału. O. No to mało, bo człowiek idzie do toalety, która jest jeszcze tam gdzieś w korytarzu. Później musi umyć ręce po wszystkim.
1: Przecież, no jeszcze trafić
0: i wraca.
1: Powrotem, tak.
0: No, a tu się akcja już zacznie. Ja byłem na takim filmie. Przepraszam, nie sprawdziłem, zapomniałem, jaki to był tytuł, ale bardzo długi był, o tym węgierskim architekcie.
1: A, to ja go oglądałem na 3 razy w telewizji.
0: No, ale w kinie specjalnie przerwę zrobili, tam chyba po 2 godzinach, żeby można było odsapnąć trochę i wrócić na drugą, znów bardzo długą część filmu.
1: W sumie snój był, ale polecam. Ten z tą przerwą.
0: Tak.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, będzie
0: ale
1: też snój, Texas
0: snój.
1: Summer
0: a ten
1: Sun.
0: Odyseusz źle się snuł.
1: No właśnie, ale
0: 30 lat.
1: W końcu do domu trafił.
0: No,
1: za chwilę na przed 8 jeszcze pytanie przed śniadaniem na naszej antenie.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Media Expert, dalej masz.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: pokorność ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus Radom.

0: Texas i Summer Sun w Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Wracamy do kalendarza. 30 lipca to Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No, mamy nadzieję, właśnie, że każdy jakiegoś chociaż jednego przyjaciela ma, bo przyjaciel to... A właśnie, to może o to zapytamy dzisiaj. Taka cecha, coś, co najbardziej wyróżnia, tak, co sprawia, że ktoś jest właśnie przyjacielem, a nie tam znajomym kolegą.
0: Napiszcie
2: koleżanką.
0: Trudne pytanie.
2: Znajomą.
0: 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Co przyjaciel może wam pomóc, w czym i jak się zachowuje, kim jest w ogóle, napiszcie do nas w krótkich słowach, a do wygrania ręcznik Radia Plus, wakacyjne nagrody cały czas mamy w nadmiarze, ich dużo w szafie.
0: Tak, jeszcze są Pointer Sisters, już teraz I'm So Excited w Radio Plus. My podekscytowani, bo oto czwartek się rozkręca. Za 4 minuty będzie 8:00.

0: się popsuło, się połamało, ale dalej można czasem używać.
1: Izabela napisała, wszystkie telefony komórkowe mam cały czas, leżą sobie spokojnie i pewnie jeszcze długo poleżą, ale chyba już nie w użytku, bo telefon ma to do siebie, że musi mieć kartę w środku, czyli duszę, że tak powiem.
0: No tak, a poza tym technologia się trochę zmienia i stare mogą już nie działać.
1: Nie, tam jak ktoś ma taką starą Nokię, to jeszcze tam do kogoś zadzwoni, do przyjaciela na przykład, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni.
0: No właśnie, i o tym również w naszym konkursie. Pytanie przed śniadaniem na antenie Radia Plus, a teraz...
1: Właśnie, to jest chyba osoba, do której zawsze można zadzwonić, o każdej porze.
0: Powinno tak być. A teraz czas na wiadomości i prognozę.
2: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, 10-metrowy krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańców regionu obudziły syreny alarmowe, zabrakło jednak alertów RCB. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii, niedaleko Lublina. Powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły komunikatu wojska w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze o tym zdarzeniu mówi wojsko?
2: Ten obiekt zauważono na radarach około 3:40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. Żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
1: Przypomnijmy, mieszkańców Lubelszczyzny przed godziną 4:00 obudziły syreny alarmowe. Zabrakło jednak alertów RCB.
3: Może obudziły pana dzisiaj syreny?
4: Obudziły. Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No, fajnie nie jest.
5: Dzisiaj o 4:00 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
6: Wstałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda? Jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
7: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś radia się dowiaduje też, dopiero o 6:00 rano.
1: Na miejscu wybuchu w podlubelskim miejscowości Tarnawa Kolonia, przypomnijmy, pracują służby, zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się wydarzyło. Będą roszady przywiejskiej. PiS uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie. To efekt rozłamu w partii. Były szef rządu i jego ludzie mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co na to eksperci?
8: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
9: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
8: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
9: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
8: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Powstanie warszawskie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Ocalone filmy zostaną udostępnione zwiedzającym. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy.
10: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk.
1: Mówi Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
11: Unikamy słoneczka, pijemy dużo wody oraz szukamy cienia. To plan dnia na najbliższe dni. Mamy już 21 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 32. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Poziom pyłków traw jest wysoki. Warunki do biegania i jazdy na rowerze niezbyt dobre, nawet dla zawodowców.
0: Poranek z Radiem Plus.
12: Jesteśmy z wami od samego rana i będziemy jeszcze przez godzinę 5 minut po 8.
13: Witajcie, Kasia Kozimor,
12: Tomek Waloszczyk.
13: Zapraszamy. To teraz Jason Donovan, Sealed with a Kiss, a za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała.
2: No, czasem pije mocno.
1: No właśnie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jakub z nami.
3: Dzień dobry.
2: Pytaliśmy dzisiaj o przyjaźń, o przyjaciół, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Napisałeś do nas, że no, przyjaciel to ma jedną taką podstawową cechę. Jaką?
3: No moim zdaniem jest to osoba, która powie nam nie to, co chcemy usłyszeć, ale to, co powinniśmy.
1: To nie jest łatwe czasem, prawda?
3: To prawda, czasem bywa ciężko, ale no myślę, to jest ważna cecha.
1: Lepiej szczerze prosto w oczy, niż tutaj owijać bawełnę, tak?
3: Dokładnie.
2: Oczywiście mając takie poczucie jeszcze z dobrego serca, żeby nam pomóc, albo żeby,
1: dokładnie, tak,
2: żebyśmy wiedzieli, co jest nie tak. Masz takiego przyjaciela, przyjaciółkę?
3: Nawet mam dwóch, których serdecznie pozdrawiam.
1: No właśnie, bo są też tacy, którym coś powiemy, a oni się śmiertelnie obrażą i koniec po prostu. Właśnie tak nie należy robić, bo wtedy się nie rozwijamy, tylko zasłaniamy jakimiś tam problemami swoimi. No dobrze,
2: a świetnie. Skoro dwóch, to mam nadzieję, że nie mówią sprzecznych rzeczy.
3: Nie, raczej są zgodni.
2: Wysyłamy ręcznik, który jest nagrodą w tym tygodniu od Radia Plus i miłego dnia i pozdrów tych przyjaciół od nas też.
3: Dziękuję. A jeśli mogę jeszcze jedną osobę pozdrowić, byliby to panowie w stolarni, którzy na pewno słuchają codziennie rano Radia Plus, pan Józef i pan Jan. Serdecznie pozdrawiam.
1: Też jest nam miło, że mamy takich fajnych słuchaczy, gorąco ich pozdrawiamy. No, za chwilę nawet możemy dla nich Bonnie M zagrać, Bahama.
2: Dlaczego nie?
1: Dlaczego nie?
2: Miłego dnia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Wzajemnie, do widzenia.
2: Taka jedna koleżanka, pamiętam, mówiła do kolegi, żeby no, po wizycie u fryzjera, żeby no, powiedział, co myśli, naprawdę. No i powiedział biedny, co myśli.
1: I co?
2: No z tydzień się nie odzywała.
1: Aż to dopiero, 13 po 8.
0: To jest Radio Plus Radom.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanujesz?

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Po reklamie.

0: O kurkach mówiłeś, że w lesie się pojawiły.
1: Pewnie, że tak.
0: To takie sezonowe, że tak powiem, pożywienie. Ostatnio jadłem pluski śląskie z takim sosem kurkowym.
1: No, ponieważ jeszcze kurek nie jadłem w tym roku.
0: Zostało trochę kurek, to ja jeszcze do jajecznicy sobie wczoraj wrzuciłem.
1: Pamiętajcie, nie mrozić, bo będą gorzkie.
0: Aha, dobrze. Dobrze, dobrze.
1: Chyba, że jest jakiś sposób obgotować chyba wcześniej, ale nie,
0: to
1: nie
0: szybko
1: pamiętam.
0: Trzeba zrobić, jak się zbierze albo
1: ale
0: kupić w sklepie.
1: Ale no właśnie.
0: Ale druga rzecz, która teraz jest na czasie, to jagody i jagodzianki. Wyobraź sobie, że w Katowicach można kupić jagodziankę za 130 zł.
1: Kilogram? 10?
0: Nie, to jest jagodzianka, która tak naprawdę jest giga jagodzianką i odpowiada 6 tradycyjnym drożdżówkom. Mhm. I tak drogo, i tak, ale to 6, no tak, taka giga. To, tak kupisz jedną dla całej rodziny.
1: No i tak każdy usiądzie no. I się umorusa cała
0: a
1: to, rodzina.
0: A jakąś imprezę większą taka giga jagodzianka za 130 zł.
1: No dobrze, wiesz, może się opłaca.
0: No może tak,
1: tych jagód więcej,
0: bo gdyby tak na jedną przełożyć, to chyba najdroższe są tej pani, co w telewizji tam chodzi.
1: A, to droga pani z telewizji. Słuchaj,
0: ona też takie, się ceni.
1: Ale są takie miejsca, że ludzie wiedzą, że tam warto zapłacić, no i od czasu do czasu można sobie pozwolić.
0: Nie, nie, ja wydaje mi się, że ona jest po prostu na tyle taką elegancką babką,
1: ja chciałem
0: że ona
1: powiedzieć,
0: jak pójdzie do lasu i się schyla po te jagody, to się ceni.
1: A ceni się, ceni. Jagody same są drogie, bo przecież zrobić drożdżówkę w domu, to naprawdę, jagodziankę w domu, mhm. to naprawdę nie trzeba jakiegoś super robota i nie wiadomo czego. No dobra, to co?
0: Smacznego,
1: weekend można jeżeli... się wybrać na jakąś
0: można,
1: jagodziankę,
0: można.
1: Albo na jagody, albo samemu zrobić coś wyjątkowo pysznego. Budka Suflera już teraz, ratujmy co się da na antenie Radia Plus.

0: Rzeczy, które się zepsuły, ale których nie naprawiamy, bo już się przyzwyczailiśmy, to na naszym profilu facebookowym Jacek napisał: u mnie radio w jednym samochodzie. O, ma się tych samochodów. W jednym samochodzie, żeby grało, trzeba pykać w przycisk parę razy, żeby zagrało. Oczywiście Radio Plus.
1: No dobrze. Ważne, że...
0: Domyślam się, samochód odpala za pierwszym razem, ale radio to trzeba popykać.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie i prognoza pogody. Nic nie pykamy, wszystko działa.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.
11: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje premier. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony, napisał z kolei w mediach społecznościowych szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. I dodał, że trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu odkryto tam 10-metrowy krater i fragmenty nieznanego obiektu. To najprawdopodobniej ten sam obiekt, który o 3:40 wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Przypomnijmy, z powodu nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę mieszkańców Lubelszczyzny obudziły dziś syreny alarmowe. Zatrzymani pseudokibice ze Śląska. 6 mężczyzn usłyszało zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi. Policjanci zabezpieczyli mienie warte około 1 000 000 zł. Wszyscy mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Niemal cała Polska w ostrzeżeniach przed upałami. IMGW wydała alerty 3. najwyższego stopnia. Obowiązują na południowym zachodzie kraju. Tam na termometrach będzie dziś nawet 36 stopni. Tak gorące mają być też najbliższe dni.
12: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Orlik przy publicznej szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Szydłowcu zostanie kompleksowo zmodernizowany. Poinformował o tym burmistrz miasta Artur Ludew.
13: To zadanie będziemy finansować tak naprawdę z 3 źródeł, bo środków własnych, środki właśnie od marszałka oraz środki z Ministerstwa Sportu, które już otrzymaliśmy i podpisaliśmy umowę. Infrastruktura na wymaga już remontu, jest bardzo mocno eksploatowana. To jest Orlik w centrum miasta otwarty, na którym bardzo dużo się dzieje, w związku z tym wymaga remontu.
12: Całkowita wartość remontu boiska wyniesie 500 000 zł. Strażacy z Niekłania w powiecie koneckim świętować będą wyjątkowy jubileusz. Ich jednostka obchodzi w tym roku swoje 100-lecie. Rocznicowe uroczystości zaplanowane zostały na sobotę, 1 sierpnia. Rozpoczną się o godzinie 11. Wówczas przy remizie OSP odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica poświęcona strażakom, którzy przez minione 100 lat tworzyli i rozwijali jednostkę. Następnie o godzinie 12 w kościele w Niekłaniu odprawiona zostanie msza święta w intencji strażaków i ich rodzin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
12: Unikamy słoneczka, pijemy dużo wody oraz szukamy cienia. Mamy już 21 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 32. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: To już przedostatni dzień lipca i przedostatni dzień pracy, jeżeli ktoś weekend ma wolny.
1: Może też być przedostatni dzień wakacji, więc ty się nie rozpędzaj.
0: Jak ktoś wraca z wakacji.
1: No właśnie. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
0: Tomek Woloszczyk, albo przedostatni dzień przed wyjazdem.
1: Może też tak być. Simon & Garfunkel teraz, tak. El Condor Pasa.

0: No i są te wakacje, półmetek mamy. No i powiatowa stacja sanitarna epidemiologiczna w Katowicach wydała ostrzeżenie.
1: Przed zapiekankami czy goframi?
0: Też myślałem, że bardziej w tę stronę pójdą. A oni nie, w ogóle nie, żadna gastronomia, słuchaj.
1: A co?
0: Pięć rzeczy, których lepiej nie publikować w sieci w czasie urlopu.
1: Sanepid?
0: No właśnie, też no się dziwię, ale nie, bo to jest taki cykl chyba chrońmy zdrowie z myślą o przyszłości.
1: Dobra, czego nie publikować
0: Letnia
1: w sieci?
0: Letnia Akademia Sanepidu.
1: No.
0: No i między innymi...
1: W skrócie las, no.
0: Czekaj, czego? Tutaj. O, właśnie. Informacje, że właśnie wyjechałeś. Że halo, halo, wyjeżdżam.
1: No jak bo... ja lubię się... Znaczy, ja się lubię chwalić, ale lubię też, jak znajomi wyjeżdżają. To nie to, że ja im zazdroszczę, po prostu się cieszę, że oni mi pokazują,
0: nie,
1: gdzie
0: ja
1: są.
0: Ja robię inaczej. Jak się chwalę, to znaczy, że ktoś został z kotami i wszystko jest zabezpieczone.
1: Dobrze.
0: Dokładnej lokalizacji, czyli nie piszemy, gdzie jesteśmy.
1: Dlaczego?
0: No właśnie.
1: No właśnie tam chciałem, że tu jestem.
0: No właśnie.
1: Jest wieża Eiffla, to wiadomo, że pod wieżą Eiffla.
0: W rzeczywistym nie. Jak wrócisz, to możesz napisać, że
1: byłeś. Dobra, no.
0: Tu byłem, Tony Halik.
1: No.
0: Zdjęć biletów i kart pokładowych. No to wiadomo, że nie robimy zdjęć takich rzeczy, no przecież tam są dane, a poza tym ktoś mógłby na ten bilet...
1: A no, jakie dane? No ktoś na moim fotelu siądzie?
0: Ale kto będzie karty pokładowe w sieci publikował? Nie znam takich wariatów. No dobrze, zdjęć dokumentów lub kluczy.
1: No to ja wiem.
0: No to przecież
1: no,
0: wszyscy
1: to
0: wiedzą,
1: oczywistość no, gdzie. Jest, no.
0: Informacje o kosztownościach. Czyli nie mamy się nie chwalić, że mamy jakiś fajny sprzęt albo biżuterię.
1: Mhm.
0: Bo niepożądaną uwagę możemy przyciągnąć.
1: Rozumiem.
0: Nie no, ogólnie rzecz biorąc, człowiek to nie powinien jak choinka. Poza tym znam takich ludzi, którzy jeżdżą po świecie, robią dużo zdjęć i oni mają takie aparaty nieciekawie wyglądające, jak złom normalnie, ale oni tak specjalnie, wiesz, tam sobie coś nakleją tutaj, żeby to wyglądało na takie, jak na naszym Facebooku dzisiaj, że się zużyło i zepsuło.
1: A poza tym dzisiaj już telefony mają takie aparaty, że to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu.
0: Dokładnie tak.
1: Strykasz i już masz super zdjęcie.
0: Cały świat w kieszeni. Mhm. Nie zaglądajmy tam za często, bo w końcu po to się na wakacje jedzie, żeby trochę odpocząć, a nie tylko selfiaczki.
1: O, ja
0: selfiaczki.
1: Mam. O, właśnie, zróbmy sobie wakacje też od mediów społecznościowych.
0: O.
1: A jak wrócimy, to się pochwalimy.
0: Tak jest.
1: O, i możemy zaprosić kogoś na kawę do siebie. Dzisiaj dzień przyjaźni jest i dopiero pokazać zdjęcia bezpośrednio.
0: I wtedy jest po ludzku, tak jakoś. Gloria Gaynor, za chwilę I Will Survive. Będzie też Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight.
1: Myślę, to do tego sanepidu się nadajemy.
2: Radio Plus Radom. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: No i wiesz, nacięłam sobie trochę tego melona z arbuzem i co, coś tam powrzucałam jeszcze i schłodziłam dobrze w lodówce. A, jeszcze imbir i miód. Nie, miodu nie było, mięta.
1: To napój miał powstać, tak?
0: Nie, no taka lekko orzeźwiająca sałatka, bo upały mają iść, więc dobrze. Musimy I will survive, przetrwać.
1: To poproszę o przepis. Wyślij mi tam. Ja sobie też ponacinam.
0: Bierzesz, co masz i...
1: Nie, co to za przepis, słodzi. Bierzesz, co masz. Ja sobie sam zrobię.
0: Dobra, powiem
1: kabanoska,
0: ci,
1: tam zajrzeć do miechy. Pleśniowy.
0: No. O, to też jest dobry pomysł. Ale
1: nie naukał.
0: No właśnie. No. Ale ser pleśniowy z owocami, takimi właśnie, to się świetnie...
1: Żurawinka.
0: Dobra, co my o jedzeniu będziemy mówić, jak tu przecież czas mówić do usłyszenia. Wracamy jutro po godzinie 6:00. Po nocy wyspani, w nocy ma być 22 stopnie, więc będzie rzeź.
1: A za chwilę Agnieszka Morawska. Do usłyszenia.
2: Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
7: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
6: Interwencje.
8: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
6: Opinie.
9: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
6: Fakty.
10: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
6: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom.
1: Polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Premier w drodze na Lubelszczyznę. Niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Krater ma 10 metrów średnicy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza w najnowszym wpisie na portalu X-Premier. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie dziękuję służbom, które zabezpieczały polskie niebo. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, dodaje wicepremier. Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda miejsce, gdzie spadł podejrzany obiekt, o tym nasz reporter Jacek Werner.
2: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
3: Także Wojska Polskiego. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
2: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
1: Syreny zawyły przed godziną 4:00 na większości obszaru województwa lubelskiego, w tym w Lublinie. Alarm odwołano po kilku minutach. 74 rakiety i ponad 280 dronów zaatakowało tej nocy Ukrainę. Głównym kierunkiem uderzenia był Kijów i Lwów. Zginęło co najmniej 8 osób, 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w obwodzie połtawskim. We Lwowie na razie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Dotychczas spod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 3 nadal są poszukiwane. Pod gruzami są mój wnuk i zięć. Żyją. Krzyczeli spod gruzów. Teraz przestałam już wnuka słyszeć, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że jest mały i zbyt zmęczony, by krzyczeć. Jest na pewno przestraszone. Dziecko zostało przyciśnięte betonową płytą. Mówi pani Olga, mieszkanka Lwowa. Na miejscu cały czas pracują służby. A to, co wydarzyło się kilka godzin temu na Lubelszczyźnie, zaniepokoiło nie tylko mieszkańców regionu, ale też pozostałych województw. Mieszkańcy Śląska mówią nam wprost.
4: Odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
5: Mamy świadomość zagrożenia, czy raczej w takim, no tutaj na Śląsku, błogim spokoju sobie funkcjonujemy?
4: A proszę pana, to przed II wojną światową też było podobnie. Ludzie aż do 1 września żyli raczej w tym przekonaniu, że nic się nie stanie.
5: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
6: W góry, stamtąd jestem.
7: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
5: Bo żyjemy w jakich czasach?
6: Ciężkich i niebezpiecznych.
5: Wszystko może się zdarzyć w pan opinii?
6: Według mnie tak. Wiadomo, co tam odbije Ruską, nie?
1: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. To na koniec przypomnijmy jeszcze te najważniejsze informacje z ostatnich minut. Premier potwierdza, polska przestrzeń powietrzna została dziś naruszona. W okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. Ogromny lej zauważono na polu 1,5 kilometra od zabudowań. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują służby. Na Lubelszczyznę jedzie premier Donald Tusk.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling na początek.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka chociaż z lat 80., z końca lat 80., to brzmi trochę jak lat z 50., a to też dlatego, że w 55. powstała, napisana przez Ricka Rama dla zespołu The Platters. Dolly Parton na przykład też miała swój cover tego utworu, ale właśnie Freddie Mercury zrobił z niego taki przebój, że słychać go chcemy właśnie w tej wersji, a nie innej. Na zegarze 20 minut po 9, 30 dzień lipca w kalendarzu. Dzień, który może kojarzyć się słodko i o tym za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od 4.

0: Kotleta przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.

0: kieliszki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
3: taniej masz. Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
6: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem, jak to szufladkować i zbierać. Mm-hmm. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
7: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
8: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
9: Magda Gliszczyńska
8: i Wojtek Sałek.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska to idealne miejsce na nadchodzące upały. Można się schować i przyjemnie schodzić, a przy okazji wysłuchać legend, a także też mrocznych historii dotyczących nie tylko tej ostatniej wojny, ale tych wcześniejszych również. Do tego legendy, ale i doświadczenia naukowe. Moc atrakcji, 15 miejsc na szlaku, a przy okazji można raz, że poznać historię, wspaniale spędzić czas, czasami refleksyjnie, ale też zdobyć główną nagrodę zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi. Konkurs organizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną pod naszym patronatem. Do zdobycia, tak jak wspominałam, rower górski w tej nagrodzie głównej, 15 miejsc do odwiedzenia, 15 pieczątek do zebrania. Potem jeszcze trzeba nakręcić film, opisać jakiś szlak, no i zgłosić się do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. A w związku z tym, że ten szlak jest pełen tajemnic i historii niesamowitych, to my przy okazji też zachęcamy do tego, aby odwiedzać miejsca na szlaku, a jedno z nich można odwiedzić, wygrywając na przykład w naszym konkursie, taki konkurs w konkursie. Szlak tajemniczych podziemi w Dolnego Śląska w Radiu Plus do jutra jeszcze, czyli przedostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Trwa konkurs i teraz tak, na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć i napisać, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu zamkowego, który jest tuż przy dziedzińcu Zamku Książ. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów i dzisiaj czekacie na telefon od Janka Pasterskiego. Będzie miał do was jeszcze 5 pytań, a w piątek finał.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Fiction Factory i Heaven w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 16-15 minut prawie do 10. Wspominałam o tym, że dziś dzień, który może kojarzyć nam się bardzo słodko. Między innymi dzień przyjaźni, ale w przyjaźni bywa różnie. Słodko jest nie zawsze, a nawet często jest zupełnie inaczej. Natomiast jeśli chodzi o te o drugie nietypowe święto, to święto kulinarne, które kojarzy się z pewną miejscowością na Lubelszczyźnie. I po 10 będę nie tylko o tę miejscowość pytać, ale także o to, z czym ona się kojarzy. Trochę tajemniczo. Na zegarze, tak jak wspominałam, 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Toto Cotugno i L'Italiano.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Train to Nowhere i Bad Boys Blue w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a dziewiąta powoli pociągiem nam odjeżdża do 10:03 minuty. Za chwilę wiadomości, w studiu pojawi się Mikołaj Gronet.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała Pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Premier jedzie do Lublina po eksplozji na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, nie było jednak informacji o tym, co się dzieje. Powiemy też o tragicznym wypadku w Wielkopolsce, nie żyją 3 osoby. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej. Spotkanie rozpocznie się za kwadrans w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jest też ukraiński głos po tym, jak w miejscowości Tarnawa Kolonia doszło do eksplozji. W nocy rosyjska rakieta manewrująca CH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności. Tak napisał szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Służby cały czas zabezpieczają okolice eksplozji w powiecie biłgorajskim. Przed 4:00 nad ranem polskie siły powietrzne wykryły niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale zniknął z radarów.
2: Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie. Słychać było potężny huk. Na miejsce dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju wysłał policyjne patrole. Policjanci pomiędzy miejscowością Tarnawa Kolonia a miejscowością Tokary na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony przez policjantów.
1: Mówił Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. O tym zdarzeniu powiadomiono Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW i Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Na miejscu pracują policyjni kontrterroryści. Po tym, jak rakieta wleciała do Polski na Lubelszczyźnie, przez 11 minut wyły syreny. System zadziałał, ocenia w rozmowie z nami rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka.
3: Otrzymaliśmy zgodnie z procedurą z Centrum Operacji Powietrznych informacje o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. I tutaj zgodnie z procedurami wojewoda i samorząd podjął decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Te zostały włączone około godziny 3:50 w województwie lubelskim.
1: Pojawiły się jednak wątpliwości i pytania, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji o tym, co dokładnie się dzieje. Alert RCB był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia, dodaje Karolina Gałecka.
3: To zagrożenie, zgodnie z informacją przekazaną od wojska, trwało około 10-11 minut, dlatego niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Również informacja była przesłana do wszystkich mediów, do Polskiej Agencji Prasowej z taką informacją o potencjalnym zagrożeniu.
1: Mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, ale brak informacji spowodował dezorientację.
4: Ja i tak alert RCB dałem do spamu, także i tak bym się nie dowiedział.
5: Powiem szczerze, że tak, ale to był taki chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć. No, oby więcej się nie wydarzyły takie budzenia nocne.
1: Przypomnijmy, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia jest krater po wybuchu. Wszystko w czasie zmasowanego ataku powietrznego Rosjan na Ukrainę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby nie żyją, 4 zostały ranne na drodze krajowej numer 24 pomiędzy Pniewami a Skwierzyną. Dziś w nocy na wysokości miejscowości Kamionna zderzyły się 2 osobówki.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego.
1: Mówiła Justyna Rybczyńska z policji w Międzychodzie. 2 pasażerki i kierowca Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły wszystkie osoby z Mercedesa. Jego kierowca był nietrzeźwy.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, perfekt, niewiele ci mogę dać na początek.

0: baret ani mrumru.
1: Są wakacje, słońce grzeje jak huta, a to Radio Plus. Lato i nostalginuta.

0: Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Przenosimy się na Lubelszczyznę, ale nie do powiatu biłgorajskiego. To zostawiamy wiadomością. Troszeczkę się odrywamy od tego. Przenosimy się do powiatu lubartowskiego, dokładnie do miejscowości Serniki. Oczywiście przenosimy się w wyobraźni. Miejscowość, która niegdyś słynęła ze znakomitych serów i stąd też jej nazwa. I właśnie w miejscowości Serniki. Wprawdzie w tym roku już Festiwal Serników, konkurs Serników odbył się już w czerwcu, ale dzisiaj 30 dzień czerwca i właśnie Międzynarodowy Dzień Sernika, więc tego sernika zapewne w Sernikach można spróbować podczas festiwalu, ale my dzisiaj spróbujemy upiec taki najwspanialszy, a może niekoniecznie upiec, a ukręcić, zamrozić, schłodzić, bo pogoda dzisiaj taka, że zdecydowanie przyda się coś na ochłodę.
1: Radio Plus z Radom. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje

0: 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzność, zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzność, zatok nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
9: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
10: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
11: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
12: Magda Gliszczyńska
11: i Wojtek Sałek.

Dire Straits w Radio Plus. Na zegarze teraz 25 minut do 11. 30 dzień lipca, Międzynarodowy Dzień Sernika, a ja pytam, nie zapytam o to, czy z rodzynkami, czy bez. Trochę historii, jeśli chodzi o sernik, bo to jeden z najstarszych, nie powiem deserów, ale przysmaków na świecie, ponieważ jeszcze przed naszą erą mieszkańcy Samos na przykład raczyli się takim pikantnym sernikiem obrzędowym. Pojawiał się między innymi na weselach i na uroczystościach religijnych, a w 776 roku przed naszą erą trafił do diety sportowców przygotowujących się do igrzysk. W V wieku przed naszą erą grecki filozof i lekarz Auginius napisał nawet książkę o sztuce wypieku tego ciasta. Jeśli chodzi o nasz polski sernik, no właśnie, nasz polski sernik to jaki? Bo on zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najlepszych ciast serowych na świecie. Pytanie tylko, jaki ten sernik jest polski, bo przecież w Polsce tych serników mamy mnóstwo. I pytam o to, jakie serniki w waszym menu się pojawiają? Dlaczego, skąd, może jakąś historię mają i z czym wam się te serniki kojarzą? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Do oddania mam coś, co przyda się w taką pogodę jak dziś, jeśli wybieracie się na plażę. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Voyage, Voyage i Désirée teraz.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JT8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JT8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
5: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Na Lubelszczyźnie mogła eksplodować rosyjska rakieta. Byliśmy gotowi do jej zestrzelenia, mówi premier. W Lublinie trwa zespół koordynacyjny, a na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety, jeśli kontynuowałaby swój lot, zapewnia polskie wojsko. Premier Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny po eksplozji w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Uczestniczą w nim również szefowie służb i przedstawiciele wojska. Przed 4 rano do Polski leciał niezidentyfikowany obiekt. To najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, powiedział, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę wojskowe systemy obronne były gotowe tuż po północy.
2: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
1: Premier Donald Tusk dodał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
3: I pan premier, ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
1: To była silna eksplozja. Na polu na Lubelszczyźnie pozostawiła lej o średnicy 10 metrów. Wybuch było słychać na nagraniu z kamery monitoringu. To nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl. Według ukraińskiego MSZ-u, które wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, w okolicy Tarnawy Kolonii upadła i eksplodowała rosyjska rakieta CH-101. Rosjanie wystrzelili w nocy kilkadziesiąt takich pocisków w stronę terytorium Ukrainy. Wydarzenia na miejscu śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co się tam teraz dzieje?
4: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę, obiekt, który eksplodował w tym miejscu, wleciał w polską przestrzeń powietrzną około 3:40, a 6 minut później zniknął z ekranów radarów. Wojsko natychmiast po jego zauważeniu wysłało myśliwiec F-16 do namierzenia i ewentualnego zestrzelenia go. To zadanie jednak się nie powiodło. Krótko później załoga wysłanego w to miejsce śmigłowca w polu zboża namierzyła lej o średnicy około 10 metrów. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Na miejscu cały czas pracują też terytorialsi.
5: Na tę chwilę koncentrujemy się na wsparciu prowadzonych działań oraz na zabezpieczeniu rejonu. Jednocześnie pozostajemy w pełnej gotowości do wydzielenia dodatkowych sił i środków, jeśli sytuacja będzie tego wymagała i zostaną postawione kolejne zadania.
1: Mówiła kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przypomnijmy, w nocy w czasie zmasowanego ataku na Ukrainę do polskiej przestrzeni powietrznej wleciała najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji. Przed chwilą prokuratura poinformowała też, że strona ukraińska zaproponowała pomoc w dokładnej identyfikacji szczątków tego obiektu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sweet Harmony i Beloved na początek tej godziny.

0: Ace of Base w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 11 na zegarze. Międzynarodowy Dzień Sernika dzisiaj, a według legendy ciasto do Polski przywiózł Jan III Sobieski po zwycięstwie w bitwie pod Wiedniem i stąd też sernik wiedeński. Wcześniej jednak były u nas już znane różnego rodzaju ciasta z dodatkiem twarogu, ale to sernik wiedeński bez spodu zachwycił nas, a mieszkańcy Krakowa na przykład szybko zaadaptowali przepis, tworząc sernik krakowski, taki z charakterystyczną kratką, ciężki, z rodzynkami lub bez, potężny, zmielonego, tłustego twarogu. Kaszubi zaś na przykład dodali do sernika tłuczone ziemniaki, dzięki czemu ciasto jest delikatne i wilgotne. A tych serników w Polsce jest mnóstwo, nie ma takiego jednego. Pamiętam, w moim domu piekło się sernik królewski również, czyli taki z czekoladową kruszonką, jakby z ciasta, z tego samego na górze i na dole, z kakao. Był też sernik z rosą, był sernik z brzoskwinami u cioci na imieninach. Było tych serników mnóstwo. A ostatnio w Polsce prym wiedzie sernik baskijski, czyli z kraju Basków z północnej Hiszpanii. Taki, który jest bardzo mocno przypalony na zewnątrz, a w środku płynący, tłusty, aksamitny. A pytam dziś o wasze ulubione serniki i dlaczego to właśnie te. Być może kojarzy się z tymi sernikiem konkretnym wam jakaś historia. No i przecież jeszcze serniki na zimno. W taką pogodę jak dzisiaj. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut, a później dzwonię. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16:00 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus.

0: Już nie ma dzikich plaż, Irena Santor, Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus na zegarze 27 minut do 12. Dzisiaj dzień sernika między innymi. I o ten sernik pytam. Stanisława napisała, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Stanisławo, tak, że u ciebie od niedawna króluje sernik gotowany o smaku chałubowym, uwielbiany przez wszystkich domowników i niesamowity smak, który poprawia samopoczucie. Opowiadaj o tym serniku gotowanym. Czy to jest na takiej samej zasadzie jak na przykład babka gotowana?
1: Tak. Powiem tak, to się tak stworzyło przez przypadek i to taki mój był wymysł, bo lubimy w domu chałwę. Mhm. Koleżanka któregoś razu przyniosła sernik na spróbowanie, no i powiedziała, że to jest twaróg gotowany. Oczywiście ja ją źle zrozumiałam i wystukałam sobie twaróg gotowany, wyszły mi serniki gotowane. Mhm. Oczywiście u niej w przepisie to chodziło o to, że ona z mleka gotuje i robi ser, tak? I aha, później robi na zimno sernik. Ale że mi wyskoczyły serniki gotowane, więc sobie stwierdziłam, że jak dodam chałwę, nasz ulubiony taką przekąskę, no to stworzę nowy sernik. I oczywiście szukałam różne przepisy, no ale ogólna podstawa to jest do gotowanego twarogu, tak? Czyli gotowany sernik. Mhm. Ja dodaję ulubione swoje produkty, czyli chałwę, na spodzie takim ciasteczkowym z polewą chałwową. I to po prostu wychodzi coś cudownego. Zrobiłam to, no tak gdzieś z 2 lata temu pierwszy raz. Praktycznie 2-3 razy w roku muszę zrobić taki sernik, bo każdy się w domu domaga.
0: A czy dzisiaj z okazji święta sernika taki pojawi się może?
1: Powiem szczerze, że jak się dowiedziałam, że dzisiaj jest dzień sernika, to taka myśl przyszła mi do głowy. Gdyby to tylko nie było tak ciepło.
0: Tak gorąco, no właśnie. Jakby co, to ja się wpraszam, więc chętnie bym takiego sernika spróbowała. Kawa do tego i dzień od razu zaczyna się piękniejszy, prawda?
1: Oczywiście. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek Radio Plus dotrze do Ustki, to tylko dajcie znać, nie ma sprawy. Od razu was częstuję ten sernik.
0: Mamy cię za słowo, a dla ciebie mam prezent, który w Ustce na pewno się przyda na plaży, bo to ręcznik plażowy od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Dziękuję ślicznie. No pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, wszystkich kuracjuszy, wczasowiczów w miejscach, gdzie wypoczywają. No i oczywiście mojego Wiesława.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego. No i smacznego serniczka. Do usłyszenia.
1: Nawzajem. Do widzenia.
0: Volare i Gypsy Kings teraz w Radiu Plus. Penso con sueño para si...

0: Bohemian Rhapsody Queen, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 15 minut pozostało do 12, a ja przypominam, że to już przedostatni dzień naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska w Radiu Plus. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć, napisać, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ, znajdującego się tuż przy dziedzińcu Zamku Książ właśnie. I to jest konkurs w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Zachęcam do odwiedzenia obu stron internetowych naszej i także Szlaku Tajemniczych Podziemi, żeby trochę się więcej na ten temat dowiedzieć, bo dzisiaj po 14 Janek Pasterski będzie wybierał wśród zgłoszeń, które do nas napłynęły, kogoś, kto będzie na te 5 pytań o szlakach musiał odpowiedzieć, tak lub nie. Szczegóły radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
8: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Służby wciąż pracują na miejscu. Za chwilę relacja naszego reportera po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Przybywa ofiar na Ukrainie w nocy. Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki. Powiemy też o mężczyźnie z Pleszewa, który chciał podpalić strażaków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Teren wokół miejsca, w którym uderzyła rosyjska rakieta, ogrodzono w promieniu około 200 metrów, a okoliczne pola przeczesują służby. Tak wygląda sytuacja w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Dziś nad ranem w pole uderzył tam prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Miejsce upadku pocisku znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczonym pagórkami, na którym rośnie zboże i rzepak. Gdyby nie dzisiejszy incydent, rolnicy pewnie przystąpiliby do koszenia tych upraw, tak jak na okolicznych polach. Przy leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
3: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzje porobić w oknie na tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
2: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
1: Tymczasem mieszkańcy Lubelszczyzny zastanawiają się, dlaczego w nocy usłyszeli syreny, ale nie dostali alertu RCB z informacją, co dokładnie się stało. Alarm był za krótki, tak tłumaczy się wiceminister cyfryzacji. Dariusz Standerski powiedział, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano, a aplikacja mObywatel nie ma takiej funkcji.
4: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji mObywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
1: Zdaniem Dariusza Standerskiego alerty SMS-owe są skuteczniejsze od tych w aplikacji na smartfonie, bo są niezależne od połączenia z internetem. Jak dodaje, pierwszym etapem informowania mieszkańców w takiej sytuacji są syreny alarmowe.
4: Jeżeli w sposób ciągły, to mamy ogłoszenie zagrożenia, a w momencie odwołania zagrożenia, czyli przerywany ten sygnał, to też powinniśmy wszyscy wiedzieć i to też jest dla nas wszystkich nauka, że syreny wyją nie tylko na ostrzeżenie, ale również później na odwołanie tego zagrożenia.
1: Premier i szefowie MON oraz MSWiA uczestniczyli w Lublinie w zespole koordynacyjnym z szefami innych służb. Teraz premier jest już na miejscu eksplozji w Tarnawie Kolonii. Tymczasem na Ukrainie wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ostrzale Rosjan. Wiadomo o co najmniej 13 osobach, które zginęły w Krzywym Rogu. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Jutro w tym mieście będzie dzień żałoby.
5: To budynek, gdzie wielodzietna rodzina z 9 człowiek.
1: W tym domu mieszkała duża 9-osobowa rodzina. Tam prawie wszyscy zginęli. W budynku już nie ma. Jeszcze wczoraj dzieci biegały i śmiały się radośnie. Dziś nikogo już nie ma. To straszne. Na początku nie wiedzieliśmy, co się stało. Okazało się, że to zaraz obok nas.
5: Na pewno gdzieś u nas.
1: Akcja ratunkowa trwa także we Lwowie. Tam ranne zostały 34 osoby, a dwie uważa się za zaginione.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dramatyczne sceny w miejscowości Dobra Nadzieja pod Pleszewem w Wielkopolsce. 62-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa.
6: Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi.
1: Mówiła Monika Kołaska z Policji w Pleszewie. Funkcjonariusze dopiero po kilku godzinach siłą weszli do mieszkania. Nikomu nic się nie stało, ale mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariusza publicznego.
7: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Zwiększono pulę pieniędzy w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy w województwie mazowieckim mogą liczyć na 345 milionów złotych na dofinansowanie zadań drogowych w przyszłym roku. To 26 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku, informuje rzecznik wojewody Luisa Jurgiel-Żyła.
8: To pieniądze, dzięki którym powstaną nowe drogi oraz zostaną przebudowane lub wyremontowane już te istniejące. Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze dofinansowanie otrzymały inwestycje obejmujące prawie prawie 170 km dróg gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim. To pokazuje, że środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekładają się na konkretne efekty i realną poprawę lokalnej infrastruktury drogowej.
7: Wnioski można składać do 27 sierpnia. Wierni ze Stromca w powiecie białobrzeskim przygotowują się do obchodów Święta Matki Bożej Śnieżnej, które od ponad 120 lat odbywa się w kaplicy na miejscowym cmentarzu. Jest to również Dzień Odpustu Parafialnego. Przy kaplicy Matki Bożej Śnieżnej sprawowana jest msza święta, a wierni wypełniają cmentarne alejki i stoją przy odświętnie przybranych kwiatami, głównie mieczykami, grobach swoich bliskich. 2 sierpnia o godzinie 12 mszy świętej będzie przewodniczył biskup Henryk Tomasik, a zaprasza ksiądz Szymon Mucha, proboszcz stromieckiej parafii.
9: Matka Boża Śnieżna w kopii obrazu Santa Maria Maggiore z Rzymu jest czczona tutaj od końca XIX wieku. Piękny widok cmentarza, kiedy na grobach pojawiają się w sezonie letnim kolorowe mieczyki. To jest też piękny taki obraz, gdzie każdy przyozdabia te groby swoich bliskich mieczykami.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
11: Jan Pasterski również, witamy serdecznie. Zaczynamy naszą przebojową pocztę. W połowie lat 70. ubiegłego wieku niezwykłym powodzeniem w całej Europie cieszyła się ta piosenka. To Tornero zespołu Isanto California.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy w nasz muzyczny kalendarz. 30 lipca 1994 roku zmarł Ryszard Riddle, który na świat przyszedł we wrześniu, dokładnie 7 września 1956 roku. Niestety odszedł dość młodo, bo w wieku zaledwie 37 lat.
2: Dokładnie jeden z najwybitniejszych muzyków w historii polskiej muzyki rockowej. Był muzycznym samoukiem. Nikt nie uczył go śpiewu, a śpiewał naprawdę fantastycznie. Przez lata był frontmanem, liderem zespołu Jam. Pozostawił po sobie niezapomniane piosenki, niezapomniane przeboje. Dziś w Jamie śpiewa jego syn, czyli muzyczne drugie pokolenie. Naprawdę Jam to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej, mający wciąż wielkie grono fanów i wciąż cieszący się powodzeniem. W tym roku ukazała się zupełnie nowa płyta zespołu Jam, gdzie właśnie śpiewa Sebastian, syn niezapomnianego Ryszarda. My wspominamy utwór, który Ryszard nagrał z grupą Jam. To piosenka Whiskey.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
10: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
11: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
12: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
13: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
11: Magda Gliszczyńska
13: i Wojtek Sałek.

0: Take On Me i norweskie trio Aha. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Czy wyjmiesz krążek z największymi przebojami Ginny T?
1: No pewnie, że tak.
0: Dokładnie tak. Ginna T to artystka, która święciła triumfy w dyskotekach podczas dekady lat 80. ubiegłego wieku. Jej utwory no bardzo się podobały, szczególnie w tej części Europy, w Polsce, w Czechosłowacji, w Niemczech. Tam królowały takie piosenki jak chociażby Tokyo by Night. To był utwór, który no, zdobył sporą popularność. W mailach do nas państwo proszą o takie nieco zapomniane utwory z lat 80. ubiegłego wieku. No i w jednym z nich była prośba o to, abyśmy zagrali Ginny T i piosenkę Tokyo by Night.
1: Czyli co, do Japonii się przenosimy teraz?
0: O, ja tak tego typu utwory już dziś, bo przypomnę, że od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Plus o godzinie 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy, a już teraz Ginny T i Tokyo by Night.

0: i takie przeboje lubimy, zwłaszcza w wakacje. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy akurat nad morzem i pogoda, jaka piękna się trafiła, takie okienko pogodowe nad polskim morzem złapać, jakie będzie teraz w najbliższych dniach, to jak wygrać los na loterii.
1: To był Krystia i on the Beach, kołysząco wakacyjnie, tytułowa piosenka z jego 8. studyjnego albumu, który ukazał się na wiosnę w roku 86. Fantastyczna płyta, świetne utwory. Nie ukrywam, że kiedy nadchodzą wakacje, to sięgam na półkę z płytami, wyciągam ten album i lubię, bardzo lubię do niego wracać. Niesamowite wrażenie wciąż robi ta płyta, pomimo upływu lat. No to teraz zespół Kombi.
0: Słodkiego, miłego życia, czyli tak mentalnie cały czas na urlopie pozostajemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660 442 126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660 442 126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660 442 126. 660 442 126.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Robert Miles i utwór One and One. Utwór, który Robert Miles przekazał Edycie Górniak. No, po prostu producenci kupili ten utwór z tak zwanego publishingu. No i Edyta Górniak miała określony czas, kiedy mogła nagrać i wykorzystać tę piosenkę i wydać ją przede wszystkim. Zwlekała, nie tylko ona, producenci, wytwórnie. W końcu Robert Miles lekko się zdenerwował i nagrał swoją wersję. No i ten utwór w jego wykonaniu stał się wielkim europejskim hitem i z przyjemnością do niego wciąż wracamy.
1: Podobnie jak z przyjemnością wracamy do artysty, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Cudowny, wspaniały, urodził się w Kanadzie, ale swoją karierę muzyczną zrobił w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, a chodzi o Polankę.
0: Na świat przyszedł 30 lipca 1941 roku w Ottawie, tak jak wspominałeś, w Kanadzie. Jego rodzina pochodzi z Sycylii, z Włoch. No i rzeczywiście ten talent muzyczny został odkryty bardzo, bardzo wcześnie, bo jako jeszcze nastolatek Polanka zaistniał na światowej scenie muzycznej dzięki piosence Diana. To też świetny kompozytor, autor tekstów, między innymi autor tekstu do utworu My Way, i podarował ten tekst specjalnie Frankowi Sinatrze. Kończymy dzisiejsze wydanie naszej przebojowej poczty, zapraszając dziś na godzinę 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje wakacyjne zmiksowane non-stop od 20:00 do 22:00, a teraz już Polanka.
1: Put your head on my shoulder.
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
10: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga eSports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Polska współpracuje z sojusznikami, mówi premier po tym, jak na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. F-16 miał polecenie przechwycenia obiektu, zapewnia wojsko. Powiemy też o letniej szkole błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101. Tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot, dodaje Donald Tusk.
2: Zdecydowana większość śladów, w tym odnaleziono elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, wielkość leja krateru, 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
1: Jak powiedział wcześniej dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych generał Ireneusz Nowak, jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia tego obiektu. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię.
3: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu, podnieśliśmy również do takiej samej gotowości parę samolotów MiG-29 z bazy w Malborku.
1: Generał Nowak dodał, że w stanie gotowości były również systemy naziemne, m.in. Patrioty.
3: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
1: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W badania chcą też zaangażować się Amerykanie, a pomoc w oględzinach miejsca eksplozji w Tarnawie Kolonii zaoferowali również Ukraińcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą odwołać prezydenta Warszawy. Rozpoczęła się zbiórka podpisów w sprawie referendum.
4: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład. Miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
1: Mówił Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej. Organizatorzy zarzucają władzom stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Aby zwołać referendum, potrzebne są podpisy 10% warszawskich wyborców, to ponad 130 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warsztaty teatralne, muzyczne i dziennikarskie. W Warszawie trwa 6. edycja letniej szkoły błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O tym, co najbardziej przyciąga zainteresowanych, mówi Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
5: To raz tu wejdzie, to nie wychodzi nigdy. Ludzie tu przyjeżdżają, bo czują się... Kiedyś po mszach z ojczyzny wychodzili bez lęku, czuli się wolni. To się nie zmieniło. Oni się czują wolni, czują się przyjęci, nie boją się współczesności, wyzwań, przyszłości, matur, różnych rzeczy.
1: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski. To uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich. Letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki potrwa do 2 sierpnia.
6: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Prawie 1 900 000 złotych. Taką kwotę pozyskała gmina Radoszyce w powiecie koneckim na przebudowę 2 zbiorników małej retencji. Burmistrz Michał Pękala.
7: To będzie pogłębienie 2 zbiorników małych wodnych w Radoszycach znanych, tak zwany pleciak i zbiornik na Gliniankach. Będą nie tylko odmulone te zbiorniki, ale przede wszystkim zagospodarowane, czyli będą spełniały funkcję retencyjną, żebyśmy mieli więcej wody w studniach, ale też turystyczną, bo chcemy też je pięknie zagospodarować.
6: Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj ma zostać przeprowadzona do 2029 roku. Wakacje na półmetku. Niektórzy czas wolny od zajęć w szkole spędzają na wyjazdach, inni ciekawych zajęć szukają sobie w domu. A co w wakacje robią uczniowie?
8: Byłam długo w domu, ale z mamą rozłożyłyśmy namiot, basenik z wodą i zrobiłyśmy wakacje na podwórku.
9: Byłam u babci do Warszawy, też czasami jadę.
10: Bawiłem się, jeździłem tutaj z mamą nad Zarem.
11: No, już się opalałam, ale trochę nie wyszło, bo nagle zaczęło padać.
6: Młodzi ludzie mogą także skorzystać z zajęć organizowanych przez domy kultury czy biblioteki. Słowiański Remix rusza w Stąporkowie w powiecie koneckim. Miejscowy ośrodek Kultury zaprasza do udziału w cyklu warsztatów inspirowanych właśnie symboliką słowiańską. W programie m.in. pradawne techniki wypieku pieczywa, tworzenie słowiańskich fryzur czy unikalnej biżuterii. Zapisy na bezpłatne zajęcia prowadzi Ośrodek Kultury w Stąporku.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: No i przebojowo zaczynamy tę godzinę prawie 6 minut po 13. Duecik Jennifer Warnes, Bill Medley. Teraz w Radio Plus The Time of My Life. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: o miłości, jak żeby inaczej, najwięcej piosenek jest właśnie o miłości. Tutaj szczęśliwej chyba na to wygląda, Culture Club i Karma Cameron. No, ja myślę, że też ta propozycja, którą dzisiaj dla was mam, również pewnie przypadnie do gustu parom, chociaż no niekoniecznie, ale myślę, że dla zakochanych będzie to coś, ponieważ zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus trwa w najlepsze już po godzinie 14:00. Kolejna osoba będzie miała szansę wzięcia udziału w naszym quizie, w którym będę zadawał 5 pytań właśnie dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi na Dolnym Śląsku. 3 sekundy na odpowiedź taki quiz. Zobaczymy, ile punktów dzisiaj uda się komuś zdobyć, bo już jutro finał u Agnieszki Murawskiej i jutro właśnie komuś uda się zdobyć weekend i pobyt w Zamku Książ. Takie rzeczy będą się działy. Żeby wejść do zabawy, należy zajrzeć na Radio Plus, na naszą stronę internetową, odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo właśnie planujecie zabrać ze sobą na weekend do Zamku Książ. Niezależnie od wygrania głównej nagrody, dzisiaj na 100% do kogoś trafi pakiet wejściówek do atrakcji, a te atrakcje to m.in. podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, a także zestaw naszych gadżetów. No, wydaje mi się, że chyba warto spróbować.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: Puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

czwartek, popołudnie, końcóweczka lipca, jutro ostatni dzień tego miesiąca i będziemy wchodzili w drugą fazę wakacji sierpniową już od tego weekendu, od tej soboty. Miejmy nadzieję, że trochę mniej deszczową, że ta pogoda nam bardziej nad morzem na przykład dopisze. Ale a propos dzisiejszego dnia, 30 dzień lipca, to mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i do tego jeszcze Dzień Sernika, jakoś to się ładnie łączy, taka przyjaźń człowieka i sernika. A? Brzmi może trochę pompatycznie, ale jakże słodko.

0: Radio Plus Radom. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Come on, Savato Shorts, a w Radiu Plus już o 14:00 wiadomości.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Ukraiński prokurator pomoże w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabijania policjantów, są zarzuty dla mężczyzny z Bydgoszczy. Powiemy też o wyjątkowych zabytkach z kościoła świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pomoc z Ukrainy dla polskich śledczych w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie, pomoże ukraiński prokurator. Jest już w drodze do Tarnawy, Kolonii. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta spadła tam w czasie zmasowanego ataku lotnictwa Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na miejscu teren przeczesują Wojska Obrony Terytorialnej. Jest tam też nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te działania wyglądają z bliska?
2: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
3: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne.
2: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro. Z Tarnawy, Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Tymczasem, jak zapewnia premier, polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Mówi Donald Tusk.
4: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
1: A jak dodał minister obrony, w badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować się też Amerykanie. Na miejscu pracuje teraz około 100 funkcjonariuszy różnych służb.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Złapano go kilka godzin później. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał już zarzuty. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
6: Popełnienie przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu pisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
5: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
6: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
5: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
1: Dodajmy, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po wielu latach zakończyły się prace konserwatorskie w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Odnowiono ołtarz główny, 2 boczne oraz ambonę.
7: Te prace zaczęły się 7-8 lat temu od słynnego poliptyku wieniawskiego. Potem ołtarz główny, który wywołał bardzo, bardzo pozytywne reakcje wiernych, kiedy zobaczyli jego pierwotną kolorystykę, bo był mocno przemalowany.
1: Mówił diecezjalny konserwator zabytków ksiądz Michał Krawczyk. Poliptyk wieniawski w kaplicy świętego Stanisława jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu Radomskiego oraz wybitnym dziełem sztuki renesansu. Dzieło przedstawia sceny z życia świętego Stanisława i malowidła z męką pańską.
8: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. 8 lat trwały prace konserwatorskie w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie w powiecie przysuskim. Nastąpił właśnie odbiór konserwatorski odnowionych zabytków drewnianych wewnątrz świątyni. Aleksander Piotrowski jest przedstawicielem firmy, która zrealizowała projekt konserwatorski ołtarza głównego i 2 bocznych oraz ambony.
9: Była konieczność oczywiście demontażu tych obiektów i wtedy jak już obiekt jest w pracowni zdemontowany, no można do każdego miejsca dotrzeć, dokładnie go rozpoznać. rozpoznać. Także tutaj to ratowanie struktury, bo była bardzo zniszczona przy bocznych ołtarzach.
8: Ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków, dodaje.
7: Te prace zaczęły się 7-8 lat temu od słynnego poliptyku wieniawskiego. Potem ołtarz główny, który wywołał bardzo, bardzo pozytywne reakcje wiernych, kiedy zobaczyli jego pierwotną kolorystykę, bo był mocno przemalowany.
8: Przypomnijmy, że poliptyk wieniawski w kaplicy świętego Stanisława jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki regionu radomskiego oraz wybitnym dziełem sztuki renesansu na skalę europejską. Dzieło przedstawia sceny życia świętego Stanisława, a po zamknięciu skrzydeł ukazuje malowidła z męką pańską. To będzie już ostatnia niedziela na rynku. Tego dnia królować będą autobusy. Na dzieci czekać będą również mobilne autka, informuje Damian Drabik z Resursy Obywatelskiej w Radomiu.
10: Motywem przewodnim ostatniej niedzieli na rynku będą podróże autobusami w nawiązaniu do czasów PRL, gdzie był to jeden z najpopularniejszych środków transportu.
8: Rodzinny piknik odbędzie się 2 sierpnia w godzinach od 14 do 19.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
11: Weekend w Zamku Książ, tak, to jest możliwe. Dla dwóch osób. Jutro ktoś taką nagrodę dostanie, ale żeby taką nagrodę dostać, to trzeba wejść do naszej zabawy. W związku z tym więcej szczegółów o tym, co, jak i kiedy, no powiem tylko, że za chwilę, już za moment. Tymczasem w Radio Plus Brian Adams czaruje swoim cudownym głosem. Heaven

0: George Harrison, Got My Mind Set on You. No, ładnie nam zagrał na kilka minut przed tym, co się za chwilę wydarzy, no bo ja za chwilę będę do kogoś telefonował po to, żeby tej osobie dać szansę wzięcia udziału w naszej zabawie Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Zabawa, nad którą mamy patronat. A do wygrania weekend w Zamku Książ. Brzmi dobrze. Jutro finał, jutro ktoś na pewno taką nagrodę dostanie, ale żeby tak się wydarzyło, trzeba wejść do gry. Do gry wchodzi się bardzo prosto, zaglądając na stronę Radia Plus internetową i tam odpowiadamy na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabralibyście ze sobą właśnie na weekend do Zamku Książ. Jest jeszcze parę minut, a za chwilę będzie, no właśnie, cała gra, która polega na odpowiedzeniu na 5 pytań, 3 sekundy na odpowiedź. Zobaczymy. Tematyka oczywiście dotyczy tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Za chwilę się przekonamy, komu się uda, ile punktów zdobędzie. Ale gwarantowana rzecz to gadżety od Radia Plus, niezależnie od dzisiejszego wyniku, a do tego też pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi, czyli mamy tam podziemia Zamku Książ, kopalnie uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, w ramach których będzie można zwiedzić słynny kompleks Rize. To zapraszamy i za chwilę przekonamy się, jak komuś pójdzie.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Wszystko się zgadza, na szlak zaglądamy, a zagląda razem z nami Marta, do której się właśnie dodzwoniłem. Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Walczysz właśnie za chwilę o główną nagrodę, czyli weekend w Zamku Książ. Jutro będzie finał. Zobaczymy, jak za chwilę pójdzie ci w naszym teście wiedzy dotyczącym właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Natomiast to, co jest pewne już teraz, to pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, kompleks Rize. To wszystko między innymi jest już w tym momencie twoje, do tego jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. To już masz na 100%. Zobaczymy, ile punktów uda ci się zdobyć w naszym quizie. Za chwilę będę czytał kolejno 5 różnych pytań. Te pytania mają tylko i wyłącznie odpowiedź w wariancie albo tak, albo nie. 3 sekundy na odpowiedź. Za chwilę odpalimy zegar. Ja teraz testowo zademonstruję ci, jak to brzmi. 3 sekundy, po których nastąpi gong, wtedy już odpowiedzi uznać nie mogę, a brzmi to tak. No i tutaj już wybrzmiewa ten finalny moment. Jeżeli jesteś gotowa, to za chwilę zaczniemy, ale jeszcze muszę zapytać, dlaczego chciałabyś wybrać się na Dolny Śląsk, no i z kim?
2: Chciałabym wybrać się na Dolny Śląsk do tych kopalni, ponieważ w gruncie rzeczy nie byłam. Nie miałam przyjemności po prostu być na takich atrakcjach. Natomiast dużo chodzę po górach i jak gdyby tutaj jest też uzależnienie od pogody, a w takich kopalniach tego nie mamy, więc jest to takie po prostu coś innego. Chciałabym zabrać męża, żeby pokazać mu po prostu taki inny rodzaj też turystyki, bo po górach chodzimy razem, często wybieramy się razem, więc tutaj mielibyśmy kolejny taki, że tak powiem.
1: Zgadza się, czyli na co dzień, na górze, teraz pod ziemią byłaby szansa i ta szansa już się spełni, no bo ten pakiet wejściówek do siebie trafił, a czy trafi również weekend w Zamku Książ, to zaraz zobaczymy. No dobrze, Marto, jeżeli jesteś gotowa, to chyba możemy powoli startować z naszą zabawą, prawda?
2: Bardzo proszę.
1: Pierwsze pytanie brzmi następująco. Czy aby zgłosić się do konkursu zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi, trzeba między innymi nagrać film minimum z jednej atrakcji na szlaku?
2: Nie.
1: Trzeba. Niestety tutaj ta odpowiedź brzmi tak, ponieważ trzeba zdobyć 15 pieczątek po jednej z 15 atrakcji. Napisać wycieczkę, nagrać film z minimum jednej atrakcji na szlaku. Jeszcze nic się nie wydarzyło. 4 punkty możliwe do zdobycia. A zatem lecimy dalej. Pytanie drugie brzmi, czy Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze, to atrakcja, w której możemy wysłuchać karkonoskich legend oraz zobaczyć największą w Polsce cewkę Tesli?
2: Tak.
1: Zgadza się, to bardzo dobra odpowiedź. I pierwszy punkt ląduje na twoim koncie, ponieważ właśnie w ofercie jest zarówno trasa historyczna, jak i podziemne centrum nauki. Tam też warto zajrzeć. Pytanie trzecie przed nami. Czy kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi swoją nazwę wzięło od habsburskiej księżniczki Aurelii, która wtedy władała Śląskiem i lubowała się w złocie?
2: Tak.
1: Niestety nie. Nie było takiej księżniczki. Nazwa kopalni nawiązuje do łacińskiej nazwy złota aurum oraz nazwy Złotoryi z XIII wieku monos aurum. Okej, pytanie czwarte przed nami. W kopalni świętego Jana w Krobicy wydobywano między innymi kobalt. Czy jego nazwa jest związana ze złym duchem koboldem, który miał kraść górnikom srebro i w zamian podrzucać bezwartościowe wtedy rudy kobaltu?
2: Myślę, że tak.
1: Dobrze, dobrze, bez stuprocentowego przekonania, ale tak, to jest dobra odpowiedź i drugi punkt na twoim
2: Legendy są bardzo
1: koncie.
2: Takie w kopalniach, że tak powiem, aktywne. Dużo legend jest dotyczących kopalni, więc...
1: No
2: myślę,
1: tak,
2: że tak,
1: więc to warto było zaryzykować. Mamy ten punkt. Tak. Być może za chwilę zdobędziesz ostatni w pytaniu zamykającym nam tę rozgrywkę. Czy twierdzę Srebrna Góra zbudowali Austriacy, by chronić Śląsk przed Prusami?
2: Tak.
1: Niestety nie.
2: Nie. No,
1: było to zrobione zupełnie na odwrót, bo ona miała służyć ochronie Śląska zdobytego przez Prusy w 1740 roku. Dwa punkty na twoim koncie. Bardzo ci gratuluję. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
1: Dzięki. No a jutro wielki finał u Agnieszki Murawskiej. Także spokojnie. To jeszcze nie jest koniec.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: expert.pl.
1: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna.

0: Pogody ducha życzy wam Radio Plus Radom.
1: Rosyjska rakieta mogła zboczyć do Polski w wyniku walki radioelektronicznej na Ukrainie. Karambol na Opolszczyźnie, zderzyło się 6 samochodów. Ratownicy krynickiej grupy GOPR ostrzegają przed upałami w górach. Jest 15. Marcin Bartnik. Śledczy, którzy pracują na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Będą też analizować skład ziemi z krateru po wybuchu. Mają ich w tym wesprzeć ukraińscy eksperci, dla których takie działania są codziennością. Te informacje przekazał dziś po południu szef prokuratury okręgowej w Lublinie. Na miejscu eksplozji jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią?
2: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
3: No myślę, że to nic, a później tak niby przysnęła, a to słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
4: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
2: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
5: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
2: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pocisk, który wleciał do Polski i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
6: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
1: Zaznaczał dr Aleksander Olech z portalu Defense 24, który dodaje, że to wydarzenie bez precedensu.
6: To jest pierwszy raz w historii po II wojnie światowej, kiedy uzbrojony pocisk spada na terytorium Polski. Owszem, mieliśmy wloty tych samych pocisków na terytorium Polski, ale one zawracały. Nigdy nie doszło do upadku i też nie było sytuacji, w której w pełni tracimy je z pola widzenia.
1: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Karambol w Opolskiem, są ranni i ogromne utrudnienia. Na krajowej 46 na trasie Pakosławice-Sidzina zderzyło się 6 pojazdów.
7: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W tym zdarzeniu uczestniczyło 14 osób, 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
1: Wyjaśniała Janina Kędzierska z policji w Nysie. Trasa jest zablokowana, utrudnienia w Opolskiem mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. Problemy kierowców też w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 10 w przydatkach Gołaszewskich koło Kowala doszło do zderzenia osobówki i ciężarówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna i będzie tak przez około 3 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają ratownicy krynickiej grupy GOPR. W najbliższych dniach w regionie sądeckim temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Osoby planujące wyprawy w góry powinny odpowiednio się przygotować.
8: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów z elektrolitami najlepiej.
1: Doradzał Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR. Upały w regionie sądeckim utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych.
9: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. To jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Zwoleniu. Zakończono właśnie budowę nowoczesnego żłobka publicznego. We wrześniu planowane jest oficjalne otwarcie, informuje burmistrz miasta Arkadiusz Sulima.
10: To pierwszy żłobek samorządowy, bo przedszkola samorządowe owszem mamy, żłobka nie mieliśmy i tutaj pozyskaliśmy, można powiedzieć, 100% dofinansowania na budowę tej inwestycji. Dosyć duży żłobek, bo będzie w stanie przyjąć 60 maluszków. No jesteśmy na etapie wyposażenia, no i nie niebawem planujemy oficjalne otwarcie. To znaczy żłobek ruszy 1 września już z dziećmi, bo już wyłaniamy pracowników, dyrektora mamy wyłonionego.
9: Całkowita wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Co ważne, rodzice zyskają większy dostęp do publicznej opieki nad dziećmi, a najmłodsi mieszkańcy gminy nowoczesne i bezpieczne miejsce do rozwoju. Sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Radomiu będzie nosiła imię księdza Romana Kotlarza, niezłomnego świadka i męczennika czasów komunizmu. Poinformował o tym starosta radomski Waldemar Trelka.
11: Mamy już przygotowaną tablicę pamiątkową, także odsłonięcie tej tablicy nastąpi podczas tej uroczystej sesji Rady Powiatu, która, przypomnę, będzie w samo południe 17 sierpnia. Wcześniej składamy również kwiaty na rondzie księdza Romana Kotlarza tu w Radomiu, bo tych miejsc upamiętniających tą niezwykłą postać jest dużo.
9: Uroczystość wpisuje się w trwający w powiecie radomskim rok księdza Romana Kotlarza. Z kolei 16 sierpnia odbędzie się koncert Prawda dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci sługi Bożego księdza Kotlarza. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Gorąco, upalnie w naszym pięknym kraju. No ale cóż, przenieśmy się do miejsca, gdzie też jest gorąco, do Włoch. Umberto Tabi teraz w Radio Plus. Ciao Siciliano, dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Daddy Cool, dyskotekowa grupa wszechczasów, Bonnie M, takie brzmienie lubimy na wakacjach, to już w ogóle. No i wakacyjna prywatka z Radiem Plus czwartkowo, dzisiaj od 20 do 22 Marek Sierocki będzie dla nas miksował, mało gadania, za to dużo grania. A ponieważ weekend też zbliża się wielkimi krokami, to piątek, ale również sobota, wersja wydłużona, albo taka standardowa, weekendowa, do północy, aż...
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

piękne greckie rytmy Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye, na drogę kwiat mi daj. Takie teksty też się swego czasu pojawiały w przestrzeni publicznej. Teraz ze swoją muzyczną wizytówką Sandra, no i wielki przebój Everlasting Love.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: No, ja bym powiedział, że absolutnie nie szklana, ale słoneczna, wręcz upalna. Piękna pogoda, to też warto z niej korzystać, jak ktoś może, jak ktoś właśnie kończy robotę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. Dobrego, słonecznego popołudnia życzę. Jutro, piątkowo, słyszymy się w samo południe.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Tymczasem premier zapowiada zmiany w alertach RCB. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Jest 16. Marcin Bartnik. Reakcja państwa będzie badana, a procedury będą udoskonalane. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą w Lubelskiem. Nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
2: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
3: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
1: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3:40 w nocy. Po tym uruchomiono syreny. Alarm trwał kilkanaście minut. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informuje śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej z około 10-metrowego krateru. Zabezpieczyli też sporo fragmentów rakiety.
4: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy z mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy barytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
1: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy.
4: Mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń. To wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
1: Materiał dowodowy trafi do biegłych z laboratorium z żandarmerii wojskowej. Na miejsce wysłano około 50 żołnierzy WOT-u. Będą pomagać w przeczesywaniu terenu, który wcześniej został zmapowany dronem. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wczoraj wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
5: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
1: Relacjonowała Joanna Wiącek, głowacz z kłobuckiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Polska znalazła rynek zbytu dla jabłek. Nasz hit eksportowy trafi na Filipiny. Pierwszy transport może być zrealizowany już z tegorocznych zbiorów. Szef resortu rolnictwa zapowiada, że do Azji Południowo-Wschodniej może trafić także pszenica konsumpcyjna i paszowa, cebula oraz borówki amerykańskie. Ruszyły rozmowy w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oddali Ukrainie tylko seta. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów po wygranej 3-1 bój o finał stoczą ze Słowenią. W drugim półfinale zagra Japonia ze Stanami Zjednoczonymi. Oba mecze już w sobotę 1 sierpnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
6: Miał być upał, jest upał, temperatura powyżej 30 stopni. Jak jechałem samochodem, to mój termometr w samochodzie wskazywał 34 stopnie, ale to może się trochę nagrzało. 32 w tej chwili patrzę na termometrze radiowym. 18 będzie w nocy, delikatnie może popadać deszcz, a jutro 35 stopni. To jutro ten najgorszy, najbardziej upalny dzień.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: No nie wiem, czy najgorszy. Przepraszam, może ktoś czeka na taki upał. Ja absolutnie jestem tym, który lubi zimę i jesień. Tak to bywa. Wojtek Sałek, dzień dobry. 5 minut po godzinie 16:00, czwartkowe popołudnie, czas zacząć. No to zaczynamy. Jesteśmy razem do 20:00, a zaczynamy tym pięknym duetem.

0: Za chwilę zaczynamy nasz dzisiejszy magazyn Miasto Żyje Latem. O czym opowiemy? Dzień wspólnoty dla członków ruchu Światło Życie Diecezji Radomskiej, którzy przeżywają swoje rekolekcje wakacyjne, odbył się właśnie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie Godowie. O idei tego dnia opowiada ksiądz Paweł Krasiński, moderator ruchu Światło Życie Diecezji Radomskiej.
1: Poczucie przede wszystkim takiej wielkiej więzi. To nie jestem sam gdzieś na tych rekolekcjach, to nie tylko też mój stopień przeżywa te rekolekcje, ale te rekolekcje przeżywają też inni uczestnicy. I to jest właściwie sens tego dnia wspólnoty.
0: Radek Mizera odwiedził Oazowiczów, opowie, jak to wygląda w naszej diecezji, jeśli chodzi o oazy. Z kolei Marcin Prejs zajął się tematem żniw, bo w wielu miejscach kraju kombajny właśnie wyjechały w pola, rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa.
2: Jeszcze kosę mam, nazywam się Mieczysław Panfil. Także jeszcze na wszelki wypadek jeszcze zielonki, niezielonki, takie drobnego ukosić.
0: Więcej Marcin Prejs za chwilę w swoim materiale opowie o rolnikach, którzy rozpoczęli żniwa. Aneta Paszko w tej godzinie z kolei powie o bezpieczeństwie podczas pielgrzymek. A pielgrzymki są różne. Te piesze, te rowerowe, te autokarowe. Na bezpieczeństwo trzeba zwracać uwagę, bo to jest właśnie ten czas pielgrzymowania. W wakacje tych pielgrzymek, zwłaszcza pieszych i rowerowych, jest bardzo dużo. Za chwilę zaczynamy nasz magazyn. A ponieważ mamy wakacje, ponieważ mamy lato, u nas też takie letnie, wakacyjne przeboje z nutą nostalgii.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Dzień wspólnoty dla członków ruchu Światło Życie Diecezji Radomskiej, którzy przeżywają swoje rekolekcje wakacyjne, odbył się dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie Godowie. W wydarzeniu udział wzięły wspólnoty oazowe, które przeżywają swoje rekolekcje m.in. w Kałkowie, Dąbrówce, Mariówce koło Przysuchy, a był tam również na miejscu nasz reporter Radek Mizera.
2: O idei Dnia Wspólnoty dla uczestników wakacyjnych turnusów rekolekcyjnych opowiada ksiądz Paweł Krasiński, moderator ruchu Światło Życie Diecezji Radomskiej.
3: Przede wszystkim specyfika takiego Dnia Wspólnoty to jest też taka radość, żeby w oazy, które mają rekolekcje, aby się razem spotkali, zawiązanie wspólnoty, poczucie przede wszystkim takiej wielkiej więzi, że nie jestem sam gdzieś na tych rekolekcjach, to nie tylko też mój stopień przeżywa te rekolekcje, ale te rekolekcje przeżywają też inni uczestnicy. I to jest właściwie sens tego Dnia Wspólnoty. Spotkanie też z Chrystusem, gdzie będziemy mieć wspólną mszę, za chwilę będziemy mieć stan spotkania, ale też dzisiaj będzie okazja przystąpienia do dzieła akcjaty wyzwolenia człowieka, gdzie też będziemy poprzez ten dar mogli dawać wolność, pokazywać wolność drugiemu człowiekowi.
2: W Dniu Wspólnoty udział wzięły wspólnoty oazowe, które przeżywają swoje rekolekcje w Kałkowie, Dąbrówce i Mariówce. Wśród nich był Szymon Wójcicki z parafii świętego Andrzeja Boboli w Małęczynie.
4: Jest to ciężki czas, ale wartościowy. Także każdemu polecam. W tym roku mam wiele przemyśleń na temat swojego życia, ale też ludzi, których poznałem, dali mi wiele wartości do właśnie mojego życia, więc właśnie dlatego uważam, że jest wartościowy ten czas.
2: Aleksander Pawłowski z parafii Świętej Królowej Jadwigi w Radomiu.
5: Te rekolekcje to są taki trochę odpoczynek, jednocześnie w wakacje. Ten rok jest zawirowany dla mnie, bo jestem po maturze, ogarniam jeszcze studia, dużo wyjazdów, czekam na wyniki, jutro właśnie dowiem się, czy dostałem się do szkoły, więc jest to czas pełen stresu. Liczyłem, że tutaj trochę odpocznę i psychicznie rzeczywiście da się, fizycznie totalnie nie. No jest to dla mnie bardzo ważna rzecz. Jak pojechałem pierwszy raz, to stwierdziłem, że będę jeździł jako animator. W tym roku mam okazję pojechać pierwszy raz jako animator krzyżowy, co też jest dla mnie takim dodatkowym zapalnikiem i pomaga mi to przeżywać to wszystko, bo czuję, że to jest moje miejsce, że mogę tu być.
2: Ayla Bagdunsi z parafii Świętej Barbary w Pionkach drugi raz uczestniczy w oazie wakacyjnej.
6: Co mi daje oaza? Na pewno takie bliskości z Bogiem. Bardzo mi to pomaga i bardzo się cieszę, że właśnie weszłam do tego takiego, do takiego teamu jakby oazy.
2: Joanna Czerwińska jest z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.
7: Przyjeżdżając tu chciałam tak pogłębić swoją przyjaźń z Bogiem i taką głębszą rozmowę, ale też poznałam świetnych ludzi i nauczyłam się tak jakby bardziej ogarniać swoją duszę we wnętrzu po prostu i jakoś tak łatwiej jest.
2: Moderatorem dwóch turnusów oazowych w Kałkowie jest ksiądz Artur Spasiński.
8: Bardzo takie bogate doświadczenie, bo możemy łączyć dwa poziomy, patrzeć na młodsze i starsze dzieci. Dla nas, dla kadry też jest takie doświadczenie niezwykle bogate, bo rozwijające. I o to chodzi, żebyśmy my na oazie Nowej Drogi dochodzili może różnymi ścieżkami do jednego celu, którym jest Chrystus. Poznawali własne wnętrze, porządkowali, myśleli o poznawaniu świata. To jest właśnie wiek, kiedy dzieciaki poznają różne rzeczy, uczą się, czym są emocje, jak je przeżywać. I to jest takie niezwykle głębokie na tym stopniu, który właśnie przeżywamy tutaj w Kałkowie.
2: W tym roku we wszystkich turnusach wakacyjnych z diecezji radomskiej uczestniczy ponad 600 osób.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: Czy z uwagi na wiosenne susze zbiory będą niższe niż zazwyczaj? Marcin Prejs zainteresował się tym tematem i przygotował tę relację.
1: Jeszcze kosę mam, nazywam się Mieczysław Panfil. Także jeszcze na wszelki wypadek jeszcze zielonki, niezielonki, takie drobnego ukosić, to jeszcze i używam.
2: Bez porównania szybciej teraz.
1: No tak, bez porównania szybciej.
3: Dzisiaj też żniwa trwają krótko, ponieważ no, mamy maszyny dosyć wydajne, kombajny, ciągniki są coraz to bardziej nowoczesne. Bartosz Milewski, ja mam dosyć stary kombaj, bo pochodzi z lat 70. Wtedy kosiło się u nas jeszcze koniem i kosiarką konną, także to wszystko inaczej wyglądało, trzeba było dużo więcej ludzi do pomocy. Dzisiaj wystarczą tak naprawdę dwie osoby, bo jedna jeździ kombajnem, tak jak ja w tej chwili, a druga po prostu odwozi zboże i zrzuca do magazynu. Także wszystko trwa dużo szybciej. Będziemy zrzucać ziarno z kombajnu na rozrzutnik, żeby zawieźć do gospodarstwa.
4: I trzeba rozłożyć taką plantekę, tak?
3: A, nie, znaczy tak, mamy taką przyczepę, że bez planteki. Akurat tamta jest pełna, bo już dzisiaj koszę trzecie pole i po prostu zaczyna nam brakować tych przyczep i musimy się ratować takimi mniejszymi.
5: Dobrze, ja to odpalę.
6: Michał Skroniarz, ja tutaj pomagam szwagrowi Bartkowi i w tej chwili załadowaliśmy przyczepę ziarnem, szynżytem i będziemy to rozładowywać już na podwórku za pomocą dmuchawy. No i trzeba się trochę napracować, ponieważ będziemy wachlować łopatami, więc no jest to praca wymagająca. Po co to robimy? Ponieważ no sypujemy to do dmuchawy, dmuchawa podaje rurami na górę, żeby dobrze przechowywać to ziarno, żeby tam gryzonie się nie dostały. Teraz jest to robione trochę nowocześniej, tu jest taki sposób archaiczny, no ale takie są metody już od wielu lat u teścia i musimy to tak kontynuować.
4: Dużo jeszcze pracy macie?
6: No tak, jeszcze zostało jedno staje do pokoszenia i do zwiezienia ziarna, także myślę, że do wieczora będzie co robić. I jutro też cały dzień pracy.
7: Waldemar Bernacki. W tej chwili kosimy przężyto, ale już praktycznie wszystko, każde zboże się nadaje do koszenia.
4: Dużo ziarna jest w tym roku?
7: W ozimych zbożach, jak na nasze pola, nie możemy narzekać, a wiosennych żeśmy jeszcze nie kosili, ale widać po wiosennych, że będzie bardzo słabo.
4: A czemu?
7: Susze. W tym roku u nas, w naszym regionie tutaj, omijały nas deszcze praktycznie całą wiosnę. Maj, czerwiec, dopiero teraz w lipcu, co praktycznie niepotrzebny deszcz, potrzebna była pogoda, to zaczęło padać.
1: Mieczysław Panfil. Pogoda nie dopisała i plony są niskie, chude ziarka. Tak to wygląda. Słońce załatwiło, no ziemia jest czwartej, piątej klasy.
4: Procentowo to o ile mniejsze są plony niż zazwyczaj?
1: Około 30-40%. No, jeżeli jest na lepszej ziemi, no to gdzieś tam podskoczy, a tak to nie. Tak to jest. No słabiutko jest, słabiutko.
4: Co w tej chwili pan kosi?
1: Przężyto.
4: I ma pan jeszcze jakieś inne zboże?
1: No, żyto, owiec, ale owiec jeszcze jest zielony, bo się po tych deszczach ostatnich się odmłodził i także to się nie nadaje do skoszenia.
4: To pole dzisiaj skończycie, czy nie?
7: Tak, tak, jeszcze to kończymy, jedziemy. Jedno żeśmy pokosili, to kończymy, jedziemy jeszcze na jedno.
4: I co, będziecie kosić cały czas to samo?
7: Dziś tak, dziś przężyto.
4: Dobra, nie przeszkadzam.
7: No, dziękuję.
8: Z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: W wielu miejscach kraju kombajny wyjechały na pola, czyli rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa. Jakie plony one przyniosą?

0: audycję z Radiem Plus Radom. Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Biegowe, rowerowe, konne, piesze. Trwa sezon pielgrzymkowy. Kulminacją pielgrzymowania, zwłaszcza na Jasną Górę, są właśnie wakacje. Ten czas, w którym teraz jesteśmy. Dziś powiemy o tych, bez których pielgrzymki by nie udało się zorganizować. Sprawdzimy, kto dba o bezpieczeństwo pielgrzymów na trasie, jakie są największe wyzwania i na co powinni zwracać uwagę kierowcy. Aneta Paszko ten temat rozwinie w tej chwili jeszcze bardziej.
2: W każde wakacje po Polsce pielgrzymuje ponad 100 tysięcy Polaków. Na przestrzeni lat wizerunek pielgrzymek bardzo się zmienił, zwłaszcza pod względem technicznym. Każda pielgrzymka w Polsce ma tak zwane służby porządkowe, które w zależności od pielgrzymki mogą różnić się nazwą.
3: W łowickiej pielgrzymce wygląda to tak, że mamy grupę specjalną. To są głównie panowie, którzy zabezpieczają trasę, czyli nie ma przejścia dla pieszych, nie ma skrzyżowania, na którym nasi panowie by nie stali, żeby zabezpieczyć trasę, wstrzymać ruch, sprawić, żeby grupa przeszła jako jedna grupa, a nie każdy osobno czy gdzieś tam po kolei.
2: Mówi Magdalena Gorożankin-Masłocha, rzecznik łowickiej pieszej pielgrzymki młodzieżowej. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwają także przewodnicy trasy.
3: Sprawdzają każdego dnia wcześniej albo poprzedniego dnia trasę na następny dzień, czy nic się nie wydarzyło, czy jeżeli przejdzie ulewa, to czy jesteśmy w stanie przejść na przykład przez las, czy jest tam tak dużo wody, że po prostu będziemy brodzić. Jeśli tak jest, to oni wtedy zmieniają na bieżąco trasę. Dysponują też tym, o której pielgrzymka dojdzie na dane miejsce. Są w kontakcie z gospodarzami, którzy gdzieś podejmują nas na posiłkach albo na noclegach.
2: Przygotowania do pielgrzymki zaczynają się kilka miesięcy wcześniej i wymagają nakładu pracy wielu osób, przyznaje Piotr Kaczorowski, szef Centralnej Służby Porządkowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.
4: Tam 2-3 miesiące, czyli to już wszystko już w toku jest. Wydawanie zgód na przejście konkretną drogą, tak? Do każdej gminy, do każdego powiatu. Drogą, którą idziemy, musimy zgłosić, że będziemy iść, no i dostać jakby pozwolenie. To jest widoczne najbardziej już w okolicach Częstochowy, gdzie dużo pielgrzymek już jakby spotyka się ze sobą, no i też, żeby jedna drugiej nie weszła w drogę. Są wyzwania, mało chodzimy razem z innymi pielgrzymami, ale za to pierwsi wstajemy i ostatni się kładziemy spać.
2: Dodatkowego zabezpieczenia i pomocy wolontariuszy potrzebuje co roku pielgrzymka osób niepełnosprawnych, przyznaje Łukasz Owczarek, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
5: Idziemy głównie drogami asfaltowymi. Jedną z najważniejszych służb to jest zabezpieczenie medyczne. Mamy odpowiednią liczbę ratowników medycznych, karetki, które są niezbędnym elementem ze względu na to, że jednak jest to pewien trud. Wyjątkowa i ciężka służba kwatermistrzostka, służba też taka specjalna. To są dwa samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, którzy krążą i w sytuacji, kiedy ktoś ma jakieś problemy, no to z trasy możemy zwieść.
2: Pielgrzymki pieszej nie da się nie zauważyć i nie usłyszeć, stąd apel do kierowców i wszystkich użytkowników dróg, by widząc idącą poboczem kolumnę pielgrzymkową, zmniejszyć prędkość, uzbroić się w cierpliwość i zachować duży odstęp podczas wymijania, mówi podinspektor Sławomir Czyżniak, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
6: Musimy sobie uświadomić, że droga to przestrzeń współdzielona przez wszystkich, kierowców, rowerzystów, pieszych. Oczywiście każdy ma tam swoje prawa, ale też, a może przede wszystkim swoje obowiązki i swoją odpowiedzialność. Kierowcy, zwolnijcie. Nie chodzi o to, żeby być pierwszym na światłach. Chodzi o to, żeby każdy bezpiecznie dojechał do celu. Od waszego zachowania bardzo często zależy stan bezpieczeństwa na drodze. Szanujmy się nawzajem.
2: Liczba osób zabezpieczających pieszą pielgrzymkę zależy od jej wielkości. W przypadku dużych pielgrzymek diecezjalnych czy akademickich zaangażowanych jest łącznie od 150 do nawet 200 osób. Kolejny szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze już 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

No właśnie, o pielgrzymkowym wędrowaniu i o bezpieczeństwie podczas tej wędrówki dużo mówiliśmy, a my będziemy przypominać, że nasza radomska pielgrzymka już za kilka dni wyrusza tradycyjnie 6 sierpnia, aby dojść na Jasną Górę 13. 8 dni wędrówki, 200 km, 5 kolumn z diecezji radomskiej, w tym dwie z Radomia i początek właśnie tutaj przy radomskim seminarium kolejnej radomskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Będziemy o tym mówić dużo i będziemy obecni na tej pielgrzymce, ale to jeszcze kilka dni. Natomiast na zegarze w tej chwili patrzę, jest dokładnie za 6 minut godzina 17. O 17 zapraszam na najświeższe wiadomości Radia Plus Radom.

0: reklama.
1: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus Redo.
5: Premier dziękuję unijnym przywódcom i NATO za gotowość do pomocy po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Tymczasem na Ukrainę spadło ponad 70 pocisków manewrujących oraz 250 dronów. W wieku 87 lat zmarła znana aktorka Iga Cembrzyńska. Jest 17. Marcin Bartnik. Po incydencie z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznacza, że pocisk był uzbrojony i eksplodował, pozostawiając 10-metrowy krater. W akcji są śledczy, a kroki dyplomatyczne zapowiada MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
6: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby, takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
7: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
6: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii, około 50 kilometrów od Lublina.
5: Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Tuż za polską granicą we Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczono 2 bloki, uszkodzono 26. Ucierpiały też m.in. szkoła, 2 przedszkola i biblioteka. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają tragiczną noc.
8: Pierwsze, to bez paniki. Drużyna u mnie to kosztuje.
5: Po pierwsze, bez paniki. Ja jestem niewidzący, żona też. W pokoju na mnie posypało się szkło. Przewróciłem się. Na boso wyskoczyłem z mieszkania, szybko się zebrałem. Żona już też była gotowa, więc wybiegliśmy na zewnątrz.
8: No i my wyskoczyli.
5: Włodymyr Zełenski, komentując zmasowany atak, zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć, 3 miesiące wcześniej przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. To była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg.
9: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
10: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
11: Szybko nabrał kolorów.
10: Tak, tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
5: Całkowita przebudowa serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska w pamięci publiczności najmocniej zapisała się jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, u którego zagrała najważniejsze role. Współpracowała też z takimi reżyserami jak Wojciech Jerzy Has czy Andrzej Wajda. Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.

Ci, co lubią upały i taką temperaturę, teraz mogą się cieszyć z tego, bo dzisiaj 34, jutro 36-7 stopni. To będzie ten najbardziej gorący dzień w tym tygodniu, no bo dopiero jutro piątek. Mogą pojawić się przelotne burze, później temperatura trochę spadnie, ale w weekend też będzie powyżej 30. No, niektórzy już od razu rozpoznali Europa i Santana tak pięknie na gitarze gra. Na dobry początek kolejnej godziny popołudnia plus 4,5 minuty po 17, a za chwilę powiem, co w drugiej części naszego magazynu Miasto żyje latem.

0: 12,5 minuty po godzinie 17. Za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu Miasto Żyje Latem. A co w tej drugiej części? W ten weekend warto wybrać się na przykład do Poświętnego w powiecie opoczyńskim. Zorganizowany zostanie tu trzydniowy piknik filmowy. Wójt gminy Łukasz Glimasiński.
1: Zacznijmy wszystko warsztatami, jak zrobić dobry film telefonem, ale również w piątek taka perełka, czyli koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w naszej barokowej bazyliki w wykonaniu zespołu Desorient. Druga taka perełka to dwa wieczory filmowe, w sobotę połączone z degustacją potraw filmowo-regionalnych, a w niedzielę nasze seansy poprzedzi spotkanie z panią Emilią Krakowską.
0: To oczywiście jedna z propozycji na ten weekend. Co jeszcze się będzie działo w naszym regionie w ten weekend? Jakie wydarzenia? O tym Marcin Prejs opowie. Będzie dzisiaj audycja tradycyjnie w czwartek Kościół od Kuchni. Dorota Gut ze swoim gościem zajrzy do zakrystii. Co tam jest? Co tam znajdziemy? Więcej szczegółów nasz gość opowie. A na zakończenie tradycyjnie będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. No to za chwilę zaczynamy, ale muzycznie najpierw odpływamy wraz z kawiarenkami.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: W Końskich będzie można zatańczyć tradycyjnego oberka. W Poświętnem poznać filmowe dziedzictwo tej gminy. W ten weekend ciekawe wydarzenia odbywać się będą w naszym regionie, a szczegóły już teraz przedstawi Marcin Prejs.
2: Jednym z tych wydarzeń jest piknik filmowy w Poświętnem. Nawiązuje on do bogatej tradycji filmowej gminy. To właśnie na jej terenie kręcone były sceny do takich produkcji jak Czterej Pancerni i Pies, Katyń czy Jak rozpętałem II wojnę światową. Jak mówi wójt Łukasz Glimasiński, piknik filmowy w Poświętnem rozpocznie się już w piątek.
3: Będzie to wydarzenie kulturalne, troszeczkę rekreacyjne i rozrywkowe, a poniekąd również edukacyjne. Bardzo bogaty program trzydniowy. Zaczniemy wszystko warsztatami, jak zrobić dobry film telefonem, ale również w piątek taka perełka, czyli koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w naszej barokowej bazyliki w wykonaniu zespołu Desorient.
2: Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Również o 19:00, ale w sobotę w Poświętnem odbędzie się wyjątkowy spacer, informuje Maria Szufladowicz ze Stowarzyszenia Poświętne Nakręcona Gmina.
4: Odbędzie się spacer filmowy z przewodnikiem. Zostaną odwiedzone miejsca, gdzie były realizowane produkcje filmowe. To będzie bazylika, kościółek Świętego Józefa. O 21:00 będzie wieczór filmowy. Obejrzymy Wolałam rodzić synów, film dokumentalny, Doktor Ewa, odcinek 9 Pożegnania, Jak rozpętałem II wojnę światową, część 3 Wśród swoich.
2: Plenerowym projekcjom towarzyszyć będzie także degustacja filmowych potraw, wyjaśnia Urszula Twaruk, wiceprezes Stowarzyszenia Poświętna Nakręcona Gmina i gminna szefowa kół gospodyń wiejskich.
5: Będzie zalewajka Franka Dolasa w filmie Jak rozpętałem II wojnę światową. On siedzi pod tą kratą i tak wspomina: zalewajka, zalewajka. Drugą potrawą to jest szpek gustlika. Serwujemy to w postaci smalcu, no bo wiadomo, że nie będziemy szpeku kroić, ale on właśnie zawsze o tym szpeku mówił, więc będzie smalec. Oprócz tego będą jakieś ciasta, bułeczki z jagodami, więc wszystkich serdecznie zapraszamy na degustację. Potrawy na pewno będą wam smakować.
2: W niedzielę w ramach pikniku filmowego o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie z aktorką Emilią Krakowską. Przewidziano również wieczór filmowy, w czasie którego będzie można obejrzeć 9 odcinek Czterech Pancernych i Psa oraz film Sławna jak Sarajewo. Na niedzielę zaplanowane zostało również drugie z ciekawych wydarzeń w regionie. Chodzi o 20. już edycję przeglądu kapel i solistów instrumentalistów ludowych Muzykanty. Piotr Salata, dyrektor Koneckiego Centrum Kultury.
6: Jubileuszowa odsłona tego konkursu. Zgłosiło się wyjątkowo dużo uczestników, bo około 20 kapel ludowych i tyleż samo solistów. No, głównie z naszego regionu, ze Świętokrzyskiego, ale są kapele z Łódzkiego, są z Mazowieckiego. Także gratka dla miłośników muzyki ludowej na pewno duża. Będzie można posłuchać, no i oczywiście tradycyjnie potańczyć oberka i polkę. Pogoda zapowiada się bardzo dobra, więc zapraszamy do Końskich.
2: Niedzielny przegląd rozpocznie się przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich o godzinie 13:00.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni skupimy się na zakrystii. Jest dziś ze mną diakon stały, pan Andrzej Szablewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Na samym początku może powiedzmy naszym słuchaczom, czym w ogóle jest zakrystia.
2: O, zakrystia, bardzo szczególne miejsce w kościele. Może zacznę od tego, że tak jak Eucharystia jest sercem kościoła, które tak jak Eucharystia jest odprawiana, jak bije, to tak bije cały kościół, tak samo zakrystia, można powiedzieć, jest tą krwią, która przez to serce przepływa. Czyli bez zakrystii, bez wszystkich osób, które się przewijają przez zakrystię, bez posługi zakrystianów, zakrystianek, wszystkich osób, które dbają o piękno liturgii, no to serce biłoby słabo. Dlatego ta zakrystia jest dość istotnym elementem w kościele.
1: Co możemy znaleźć więc w takiej przykładowej zakrystii, bo wiadomo, że każda troszeczkę się od siebie różni.
2: Tak, przede wszystkim ludzie. I tutaj może wyjdę od obecności ludzi, bo jest to bardzo, bardzo istotne. Zakrystia, która żyje, która zasila, tak jak powiedziałem, Eucharystię, no kipi obecnością ludzi, więc to też bardzo łatwo rozpoznać, że jeżeli zakrystia, boimy się wejść do zakrystii, czy też no ona jest tylko taka przejściówką, że wchodzi ksiądz i za chwilę wychodzi. Oczywiście tutaj ja nie chcę ujmować nikomu, to należy się zastanowić nad jakby całym funkcjonowaniem danego miejsca. Ponieważ ja może jestem troszeczkę spaczony, patrząc na swoją zakrystię, gdzie posługuję jako diakon, czyli zakrystia świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze, gdzie to życie jest bardzo intensywne. My mamy czterech bądź pięciu zakrystianów, osób, które opiekują się liturgią, Eucharystią, znaczy nie tylko Eucharystią, bo też nabożeństwami, to nie jest tylko, nie ogranicza się tylko do Eucharystii, plus cały zastęp ludzi, tak jak precentorki, jak panie dbające o bieliznę kielichową, ołtarzową. Jest to bardzo, bardzo dużo ludzi. To nie jest jedna osoba, która odpowiada za dbałość o liturgię. I stąd bierze się, tak jak powiedziałem, najistotniejszą osobą jest człowiek w tej zakrystii. No i teraz kolejny element, no to są przedmioty liturgiczne. Tutaj żadna Eucharystia, czy też nabożeństwo nie może odbyć się bez osoby przewodniczącej danej Eucharystii bądź nabożeństwu, czyli tą osobą przewodniczącą może być biskup, może być prezbiter,

0: bądź diakon. No i dla każdej z tych osób muszą być przygotowane odpowiednie stroje. Musi być to wyposażenie szat liturgicznych. Tutaj mamy szaty liturgiczne też oczywiście przypisane do każdego okresu liturgicznego. Mamy to też łatwo poznać po kolorach. To jeszcze jest tak, że okres liturgiczny rządzi się swoimi prawami, ale to są poszczególne msze, które też mogą jakby zmieniać kolor szat liturgicznych. Mamy 5 kolorów, jeżeli ktoś nie wie, to mamy 5 kolorów szat liturgicznych, czyli biały, zielony, czerwony, fioletowy i 2 razy w roku używany różowy. Oprócz tego w zakrystii znajdują się, my mamy taki podział, że mamy jakby 2 punkty, w których można powiedzieć, że jest zakrystia, ponieważ jeden punkt, to nie pomieściłoby się to wszystko. I w drugim punkcie mamy, to też jest część jakby zakrystii, wszystkie sprzęty związane, jakby bezpośrednio związane z liturgią. Czyli to są kielichy, to są ampułki, są przechowywane, jest przechowywane wino mszalne, komunikanty, więc no tutaj mamy tak zrobione jeszcze, taki jest podział w naszym przypadku, że osoba tutaj na przykładzie niedzieli, jeżeli zakrystianin posługuje w sobotę wieczorem, to przygotowuje na kolejny dzień dla kolejnego zakrystianina, który przychodzi, sprawdza, czy wszystko jest gotowe. W tym momencie jesteśmy gotowi do liturgii.
1: Teraz zrobimy krótką przerwę i do naszej rozmowy powrócimy już za chwilę.
2: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni moim Państwa gościem jest Andrzej Szablewski, diakon stały, a rozmawiamy o tym, czym jest zakrystia oraz co znajduje się w zakrystii.
2: Czy są jakieś przedmioty liturgiczne, które są wykorzystywane tylko w konkretnym okresie?
3: Zacznijmy od szat, których tu już wymieniłem. Szaty różowe dwa razy w roku używane są w dwie niedziele. Jedna niedziela Wielkiego Postu i w jedną niedzielę okresu adwentowego. Kolor różowy, czyli to jest to kolor takiego pomiędzy fioletowym a białym, gdzie fiolet symbolizuje dwie rzeczy, oczekiwanie i pokutę, a kolor biały no to jest radość, więc a kolor różowy, ten kolor wymieszany biały z fioletem oznacza, tak można powiedzieć, oczekiwanie wymieszane już z radością, czyli my zbliżamy się do konkretnego momentu i ten moment za chwilę nastąpi, ale jeszcze nie jest, czyli to jest taki, można powiedzieć, świt, ale jeszcze słońca nie ma w pełni. Kolejne przedmioty, jakie są wykorzystywane, ja może tutaj nawiążę do świec, które są wykorzystywane podczas Eucharystii. Normalnie na ołtarzu mogą być 2, 4 bądź 6 świec. Natomiast jest jeden szczególny przypadek, kiedy zapala się 7 świecę na ołtarzu. Jest to moment obecności biskupa. I teraz, jeżeli jest biskup diecezjalny, nawiedza parafię, to powinno się palić 7 świec. Więc to jest taki, można powiedzieć, jeden z elementów, kiedy jest inaczej niż zwykle. Oprócz tego, oczywiście tutaj nie ma zasady, my stosujemy do liturgii białe wino ze względów, można powiedzieć, praktycznych. Natomiast są okresy, gdzie, zwłaszcza w okresie Paschy, przygotowań paschalnych, stosujemy Wielki Czwartek, Wigilię Paschalną stosujemy czerwone. Jest to większa ta symbolika, jest bardziej taka odbierana, jeżeli używamy czerwonego wina. My jako oczywiście katolicy wierzymy, że następuje zmiana, że my czujemy wino, ale tak naprawdę jest to krew pańska i wiemy, że krew jest czerwona, więc jest to też bardziej nam przybliża rozumienie tego znaku.
2: Myślę, że po tej rozmowie każdy już będzie nieco lepiej rozumiał, czym jest zakrystia oraz co się w takiej zakrystii znajduje. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Za 14 minut będzie godzina 18 i na zakończenie już za kilka minut będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
2: Personalmente en el sentido de una visita, así es. Claro que sí.
3: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
1: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
4: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
3: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
4: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
1: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
0: Wiadomości ze świata.
1: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
5: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystów Państwo Islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: No i na zakończenie muzycznie grupa Toto w Radiu Plus Radon zbliża się 18:00. Za 4,5 minuty wiadomości.

0: Pominięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
2: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: NATO solidaryzuje się z Warszawą po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie, a z mieszkańcami, gdzie eksplodowała, rozmawiał nasz reporter. Mamy już komentarz polskich siatkarzy po tym, jak dotarli do półfinału Ligi Narodów. Jest 18. Marcin Bartnik. Miejsce wybuchu badają śledcze. Okolice przeczesuje około 50 żołnierzy WOT. Tak jest w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, a chwilę potem huk i wyraźnie widoczny o świcie rozbłysk. Tak mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystonem opisują wybuch pocisku.
2: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku.
3: Na dom.
2: No, pogoniły tam, gdzieś zapchnęły to.
4: I to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
2: no
4: kilka razy. Tak niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj w
3: te... No państwa dom najbliżej.
4: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja wiadomości ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk. I muszę się później myśleć, co to się stało?
1: Mówili naszemu dziennikarzowi pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk oraz zapewnił, że sojusz wyraził solidarność z Warszawą. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje sytuację na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
6: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
5: Mówi doktor Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
6: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
5: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
1: Z ekspertem rozmawiał Mateusz Gołębiewski. Ranna kobieta i około 150 osób ewakuowanych z sąsiedztwa. W Tomaszowie Mazowieckim trwa dogaszanie pożaru budynku jednorodzinnego, w którym doszło do wybuchu gazu. Do akcji gaśniczej ściągnięto 13 zastępów strażaków.
7: Na obecną chwilę pożar jest zlokalizowany, czyli opanowany, z tym, że w rurociągu, który był uszkodzony, nadal wydobywają się płomienie ognia. Dopływ gazu został zablokowany, z tym, że od linii wycieku do zaworu jest pewna odległość i ten gaz cały czas z linii wypływa.
1: Relacjonuje Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie. Poszkodowana około 80-letnia kobieta została zabrana do szpitala.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów biało-czerwoni broniący tytułu pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
8: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
1: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
1: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słoweńcami.

Bardzo ciepło, będzie jeszcze cieplej. Synoptycy zapowiadają, że te dzisiaj 34 stopnie to nie wszystko, jeśli chodzi o temperaturę, bo jutro ma być aż 36-35 w regionie radomskim. W weekend troszkę chłodniej, ale gdzieś tam w okolicach 30 cały czas będzie. No dobrze, niech tak będzie, w końcu mamy lato, w końcu mamy przełom lipca i sierpnia, to tak powinno wszystko wyglądać. A muzycznie jak będzie wyglądać w tej godzinie? Zaczynamy naprawdę bardzo klasycznie. Wojtek Sałek, dzień dobry.

Tak odpowiadając na słowa tej piosenki, wszystko czego dziś chcę, no może ktoś chce sernika. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sernika, czyli deseru co najmniej tak starego, jak dzieje starożytnych olimpijskich atletów. Do Polski sernik trafił za sprawą króla Jana III Sobieskiego. Akurat ten król to nawoził się tych różnych rzeczy. No i bardzo dobrze. Ja osobiście chyba sernik u mnie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ciasta tak zwane. Zaraz szarlotka obok jest, ale sernik nie, jednak sernik zdecydowanie. Nie wiedziałem, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sernika, tak to bym się jakoś przygotował do świętowania. Może jeszcze, jak wyjdę z pracy, jeszcze sklepy będą otwarte, to gdzieś tam jakiś sernik mi znajdę, żeby poświętować w domu z rodziną. Na pewno dzisiaj świętują jeszcze ci, którzy mają imieniny, urodziny. Patrzę w kalendarz: Julita, Piotr, Leopold, Maksym, Ursus. Oni dziś świętują. Wszystkiego dobrego. Składamy najserdeczniejsze życzenia jubilatom, solenizantom. Muzyczny upominek, proszę bardzo. Bardzo pasujące do tego, co mamy za oknem, do tego, co mamy w kalendarzu, czyli kolejna letnia piosenka Mango Jerry in the Summertime. 14,5 minuty po 18.

0: Reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Mówię, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Sernika i jeszcze jeden dzień jest Międzynarodowy Dzień, uwaga, przyjaźni, obchodzony właśnie 30 lipca lub pierwszą niedzielę sierpnia. Nie wiadomo, dlaczego akurat taką datę wybrano. To święto miało miejsce, początek tego święta, tego dnia miało miejsce w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Później popularność trochę upadła, dopiero w 2011 roku ONZ oficjalnie ustanowiło właśnie 30 lipca Międzynarodowym Dniem Przyjaźni. Przeprowadzone w ostatnich latach badania pokazują, że w ostatnich latach ilość i jakość przyjaźni zdecydowanie zaczęła spadać. Przyczyn może być wiele, prawdopodobnie ta technika jest temu winna, rozwój tej techniki, co za tym idzie komunikacja online, która przyciąga ze sobą mniejszą potrzebę spotkania się w takim normalnym realu. Chwalimy się, że mamy tylu przyjaciół na Facebooku czy na jakimś innym portalu, a to okazuje się, że tak średnio to wygląda. Z przyjaźnią raczej dużo tego wspólnego nie ma. Od czasu do czasu warto, tak jak powiedziałem, spotkać się w tym realu, porozmawiać, pośmiać się, wymienić swoje uwagi i po prostu być z kimś tak face to face, a nie patrząc w ekran telefonu. To nie jest to samo. Uwierzcie. Dzisiaj może nad tym się zastanówmy. Może macie przyjaciela, do którego się dawno nie odzywaliście? No to już. Za telefon dzwonimy i się umawiamy na jakieś spotkanie. Na pewno macie niejednego. Wierzę w to. Ja mam i dzisiaj z tej okazji na pewno coś takiego zrobię jeszcze wieczorem, jak wrócę do domu po pracy. 26 minut po godzinie 18.

Za 25 minut będzie godzina 19. Przypominam, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni dzisiaj. Pamiętajcie o swoich przyjacielach. Dobra okazja, żeby się spotkać, albo jeżeli dzisiaj się nie uda, bo to środek tygodnia jeszcze, to może się umówić na weekend albo na jakiś dzień. A jeżeli mi się uda, świętowanie super. Ja z moim dobrym przyjacielem raczej się nie spotkam, bo mieszka za Poznaniem. No dobrze, no różnie to bywa. No dobra, to też jest dobra pora, żeby zadzwonić do mnie, bo kolejny niezbędnik, kolejna kosmetyczka, taki zestaw gadżetów mam dla was. Mój numer 48 360 83 37. No to może zdradzicie, jak tam u was z przyjacielem? Czy daleko jest? Czy często się spotykacie? Może ktoś zadzwoni i też o tym opowie. Zestaw czeka. Zadzwońcie.

0: Takie niezbędniki radiowe rozdaje. Radiowe to znaczy, że z logo, ale one z radiem nic nie mają wspólnego. Po drugiej stronie mój imiennik. Witaj Wojtku Wojciechu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, bo tak przed chwilą sobie rozmawialiśmy, ja powiedziałem, że ten niezbędnik dla ciebie, tobie się kojarzy z czymś innym ten niezbędnik. Takie pierwsze skojarzenie sprzed lat chyba wielu.
1: Oj, tak, dawno lat tam służby w Ludowym Wojsku Polskim.
0: I co to było?
1: 1980-1982. A niezbędnik to był taki zestaw nóż, w którym były chowane łyżka i widelec. Wszystko wykonane ze stali niecelnej. Tym nożem można było otwierać puszki różnego rodzaju. No, szerokie zastosowanie miał w ogóle. Był solidny ten nóż, naprawdę. W tej chwili, no tak, nie wiem, czy takie niezbędniki dostają żołnierze, bo ta nasza armia dzisiaj to tak... Oj, to nie jest to.
0: To troszkę inaczej, dokładnie. Wojtku, życzę ci wszystkiego dobrego. Masz od nas taki niezbędnik, który na pewno nie będzie ci się z wojskiem kojarzył. To jest taki troszkę inny, fajny gadżet. I tam jest logo Radia Plus. Zresztą ty słuchasz radia, bo od czasu do czasu dzwonisz, to będziesz miał takie dodatkowe skojarzenie. Wszystkiego dobrego ci życzę. Miłego popołudnia.
1: Bardzo, również. Do usłyszenia, do widzenia.
0: Do usłyszenia.
1: I nie lubię upałów.
0: Nie lubisz upałów? No to witaj w klubie, ja też nie lubię.
1: Jak coś trzeba robić na dworze, to masakra.
0: Damy radę, wytrzymamy. Lato. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

No tak to jest. Niektórzy uwielbiają upały, inni nie lubią. Zawsze można gdzieś się schować w cieniu, gdzieś włączyć jakiś wiatraczek. Jeżeli ktoś ma klimę, to już w ogóle fajna sprawa. No i pamiętajmy, dużo, dużo pijemy wody, zwłaszcza w takie dni jak te. Jutro będzie jeszcze cieplej.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
0: Po reklamie.

Możemy sobie gdzieś w kalendarzu zapisać kolejny weekend. Będzie się działo w Radomiu, będzie czwarta edycja takiego festiwalu zatytułowanego Radom Music Camp. Odbędzie się on 7 i 9 sierpnia. To będą 3 dni wydarzeń artystycznych ulokowanych na 6 scenach w różnych przestrzeniach Radomia, czyli dużo muzyki, sztuki, animacji, wiele innych atrakcji, o czym opowie już za chwilę mój gość, bo dzisiaj czwartek mamy w kalendarzu, no to tradycyjnie po godzinie 19 audycja Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. To już teraz zapraszam na to spotkanie, ale wcześniej dokładnie za 6 minut będą najświeższe wiadomości Radia Plus Radom.

dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Ukraińscy eksperci pomagają polskim śledczym po eksplozji rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Polak utonął we fiordzie pod Drammen w Norwegii. Był poszukiwany przez ostatnie dni. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia powstańcom warszawskim. Jest 19. Marcin Bartnik. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii, z dala od zabudowań. Nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
3: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No.
4: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
2: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
5: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
1: USA stanowczo stoją po stronie Warszawy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Ross i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby badają miejsce wybuchu. Lej o szerokości około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Zabezpieczane są odłamki, elementy rakiety oraz pobierane próbki ziemi. Śledczy analizują m.in. skład chemiczny z miejsca wybuchu.
6: To nie jest kwestia, czy tam był wyciek, czy nie. Natomiast jest to standardowo procedura. Tam, gdzie może coś się znajdować, należy zabezpieczyć te elementy, w tym tej, jeżeli chodzi akurat o elementy ziemi, gdzie mogą znajdować się substancje chemiczne, które mogą umożliwić nam późniejszą identyfikację tego, co leciało i co się tutaj wydarzyło.
1: Tłumaczył prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana przez Rosjan do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Polak utonął w fiordzie pod Drammen w Norwegii. 42-letni Łukasz S. był poszukiwany od zeszłego tygodnia przez norweskie służby. Ostatecznie po kilku dniach ciało Polaka znaleziono na plaży właśnie w okolicach Drammen. O zdarzeniu norweska policja poinformowała już rodzinę ofiary. Naprawa zamiast nowego sprzętu to efekt unijnej dyrektywy Right to Repair, która zacznie obowiązywać od jutra. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów. W Polsce projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je dziś, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, także pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznacza prezydent.
7: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
1: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2. Dzisiaj apeluje, aby nie zapomnieć o wydarzeniach z 1944.
8: Te wspomnienia, te rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
1: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
9: Dzisiaj gorąco, dzisiaj upał, ale te najgorsze dni przed nami, bo jutro 37-8 stopni. Tu zobaczyłem taką prognozę na Radom i region radomski. Ciekawe, czy się spełni. W każdym razie niedziela będzie chłodniejsza, bo temperatura spadnie poniżej 30 stopni, a poniedzieli znowu podskoczy i będzie 32. W taki upał nie wiem, czy możemy zaprosić do tańca? Ale posłuchać możemy. Tylko mnie poproś do tańca, Anna Jantera, a za chwilę Mięta przez Rumianek porozmawia z moim gościem o muzyce. Też o muzyce.

0: Przesłonięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Dziś kolejna nasza audycja Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. No to o kulturze porozmawiamy trochę z nazwy jakby o muzyce, ale nie tylko o muzyce. Arek Ostrowski, organizator i pomysłodawca takiego wydarzenia Radom Music Camp, jest gościem Radia Plus Radom. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
2: Witam serdecznie i dzień dobry państwu.
1: No właśnie, powiedziałem, że to nie tylko muzyka, w nazwie jest ta muzyka, bo będą różne wydarzenia i może zacznijmy od tego, że jest to czwarta edycja. To skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego zrobić? Bo tych festiwali różnych muzycznych jest dużo, a ty postanowiłeś w Radomiu zrobić coś innego, czego tak naprawdę nie było chyba.
2: Skąd pomysł? Tak, chyba też od tego, że ja z branżą muzyczną jestem związany o pół mojego życia, można powiedzieć tak, i organizacją różnych koncertów po całej Polsce, również w Radomiu. I zawsze brakowało mi w Radomiu takiego wydarzenia, które by w jeden dzień, ewentualnie dwa dni, animowało kilka różnych wydarzeń kulturalnych, tak, żeby mieszkańcy mogli wyjść, goście, tak, przyjezdni, bo też ich mamy wielu na naszym wydarzeniu, żeby mogli przyjść, wybrać sobie różne sceny muzyczne, sceny artystyczne i zobaczyć, że to miasto tętni kulturą. Myślę, że to było takim jakby przyczynkiem do tego, żeby coś zrobić, i w tym 23 roku rozpoczęliśmy takie wydarzenie.
1: Pierwsze wydarzenie trwało jeden dzień?
2: Tak, powiem szczerze, sięgam pamięcią, tak, dwa dni jak najbardziej, pamiętam dokładnie, z przygodami pierwsze wydarzenie też odbyło się.
1: Jakimi przygodami?
2: Zalało nam scenę.
1: Deszcz padał?
2: Deszcz padał, dwukrotnie urwanie chmur, bo była scena ratowana, była to scena na patio w elektrowni, gdzie Elisti wtedy też swoje 20-lecie obchodziło. Aha. Kompletnie zalało tą scenę, była ściana deszczu i uratowaliśmy ten koncert bardzo spontanicznie, przenieśliśmy go na scenę wystawienniczą elektrowni, gdzie zmieściliśmy te kilkaset osób, które przyszły na ten koncert, a już ogłoszaliśmy jego odwołanie, ale wszystkie zespoły, które tam były, postanowiły wystąpić, również dosyć znany w Polsce zespół Tabu, który też tam grał. Scena powstała w pół godziny 40 minut, więc można powiedzieć, tak troszkę punkowo było, tak? Ale myślę, że klimatem to nawiązywało do tego 20-lecia zespołu Elisti, czyli tych pierwszych lat, na których grali.
1: No ale chłopaki w tym roku też wystąpią, z tego co tak, widziałem w programie.
2: Tak, Elisti nam towarzyszy zawsze na tym wydarzeniu, bo to jest nasz ten radomski pierwiastek, który pojawia się na scenie. Wystąpią drugiego dnia, 8 sierpnia na scenie w Parku Kościuszki.
1: Dobrze, za chwilę powiemy o tych różnych miejscach, ale chciałbym jeszcze tak powiedzieć, to jest wydarzenie, które można powiedzieć jest dla każdego, dlatego że czytałem gdzieś tam w opisach, że hip-hop, punk, rock, indie i tak dalej, czyli bardzo różne gatunki, nie trzymacie się jednego gatunku, bo są nieraz takie festiwale, na przykład jazzowe, festiwale rockowe i tak dalej. Wy postanowiliście zrobić taki duży miszmasz, no i w ten sposób każdy może coś wybrać dla siebie.
2: Dokładnie. Myślę, że to może przyciągnąć tak każdą osobę i tak jak to pokazują poprzednie lata, publiczność jest różnorodna. Na jednym koncercie potrafią być osoby, które moim zdaniem by nie przyszły na takie wydarzenie, bo akurat gra zespół, który prezentuje rytmy, nie wiem, bałkańskie i publika jest naprawdę różna, a później pojawia się zespół hip-hopowy, tak jak w ubiegłym roku Abradab, tak?
1: Także
2: się
1: i zostaje ta sama publika?
2: Różnie to bywa. Często się wymienia, idzie na drugą scenę. Ja na początku też miałem obawy, czy ci ludzie będą krążyć, czy to będzie szeroka publika, a tak naprawdę w każdym miejscu to zawsze jest fajna frekwencja, tak, że ci ludzie jednak wybierają wydarzenia dla siebie, które ich najbardziej interesują. Bo wszystko się gdzieś też nakłada, tak? Te koncerty trwają w podobnych godzinach na różnych scenach, więc jak ktoś ma chwilę czasu, to w tym centrum Radomia, jak się obraca, to natrafi na te 5 scen muzycznych.
1: No właśnie, ogólnie mówimy o festiwalach, że na przykład, nie wiem, Opole, Sopot odbywa się w jednym miejscu. Jest scena, jest publiczność, przychodzi, siedzi, ogląda i wychodzi. A tutaj, to co powiedziałeś, będzie się działo w różnych miejscach. Ile tych scen będzie w tym roku w Radomiu?
2: Kurczę, łącznie będzie 6 scen muzycznych, ale jednocześnie 5, tak? Bo na końcu powiemy o też Domu Kultury Borki, w którym będziemy w niedzielę, bo tam będzie taki musical Czerwiec, Głosy Pokolenia, spektakl młodzieżowy, powiązany ze slamem też poetyckim. Natomiast będzie to 5 scen, tak? Które pojawiają się na przestrzeni miasta Radomia w sobotę, bo w sobotę mamy 5 scen uruchomionych. Będzie to scena w elektrowni, scena w Parku Kościuszki, scena w tak zwana otwarta, w otwarte Wine Cafe, czyli Żeromskiego 29. Będzie jeszcze scena przy fontannach z muzyką retro tradycji. Jeszcze będzie jedna scena, o której nie zdradzamy. Zdradzimy informacje o niej, myślę, z początkiem przyszłego tygodnia.
1: Czyli na razie tajemnica.
2: Na razie tajemnica, ale ona będzie taka.
1: Aha,
2: tak, taka jedna scena, nie wiadomo, o tak powiem, ale też myślę, że będzie bardzo fajna, bo będzie ulokowana w takim miejscu nieoczywistym, tak?
1: To znaczy trudno teraz nam powiedzieć, żeby każdy zapamiętał, że na tej scenie będzie ten wykonawca, na tej tamten, tu będzie taka muzyka, to i tak dalej. Co, odsyłamy chyba do waszego Facebooka
2: tak,
1: najlepiej.
2: Tak, do Facebooka informacji, tak, i myślę, że już tam od weekendu będzie pełen program zdradzony, tak, tych wydarzeń, bo my tak troszkę powoli dawkujemy, informujemy o tych wykonawcach, jeszcze nie wszyscy są znani, tak, podczas dzisiejszej naszej rozmowy, ale myślę, że 80% tak, bo mamy tak, tą scenę muzyczną, gdzie będzie 20 artystów. To jest moim zdaniem duża liczba wykonawców, od tych bardziej znanych, również po tych, którzy stawiają, nie wiem, pierwsze kroki lub są od kilku lat obecni na scenie muzycznej, ale prezentują bardzo ciekawy poziom artystyczny, tak, bo uważam, że polska muzyka jest na wysokim poziomie, jest wielu artystów, może niektórym ciężko się przebić, stąd też my zapraszamy czasami tych artystów mniej znanych, ale już gdzieś z jakimiś dokonaniami, gdzie na takich scenach showcase'owych, czyli pokazowych, prezentujemy ich twórczość.
1: To za chwilę po krótkiej przerwie powracamy do naszej rozmowy, no i powrócimy do tych artystów, żebyśmy trochę o nich powiedzieli.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: Pominięte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Arek Ostrowski jest gościem Radia Plus, radą naszej audycji Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. Dzisiaj o tej kulturze muzycznej, ale nie tylko rozmawiamy, bo przed nami wielkie, fajne wydarzenie. Już mogliśmy usłyszeć kilka scen w Radomiu, mnóstwo wykonawców.
2: No ponad 20.
1: Tak. Powiedzmy chociaż o niektórych z nich, bo tak jak powiedzieliśmy, będziemy odsyłać do Facebooka, każdy sobie coś tam wybierze, kto przyjedzie w tym roku.
2: Zaczniemy od piątku, tak? W piątek mamy jeden koncert albo widowisko muzyczne w Radomskiej Elektrowni. Będzie to koncert związany też z Radomskim Czerwcem, bo realizujemy tu koncert w ramach takiego projektu Czerwiec 76, Głosy Buntu, Historia, która brzmi, gdzie artyści zaprezentują się w utworach, tak jak ja to czasami nazywam, pokoleniowych i przełomowych, związanych z przemianami w Polsce, ale również swoje utwory zaprezentują. Kto tam się pojawi, tak? Chyba najbardziej znaną osobą, wokalistką będzie Marika, tak? Dosyć znana nasza wokalistka, zaczynająca kiedyś od reggae, pod popu. Osobowość też telewizyjna, ona wystąpi z naszym zespołem festiwalowym.
1: Ona nagra kiedyś piosenki powstańcze i w ogóle takie patriotyczne. Tak, i one
2: też
1: wersjach.
2: Też będą, tak, też wybrzmią. I ona zagra z, tak ja nazywam tych naszych muzyków uzdolnionych orkiestrą festiwalową, której przewodzi świetny gitarzysta Michał Czpioła. Ale oprócz nich na tej scenie zaprezentuje się Michał Retelewski, bardzo fajny wokalista tu z Radomia, który odnosił sukcesy na arenie też międzynarodowej, ale ogólnopolskiej, przepraszam, tak? Życzę mu tego, żeby tam dalej wybrzmiały jego utwory. Będzie również Chelsea Alfie, czyli wokalistka z Mozambiku, która też fajnie sobie poradzi na tej scenie, można powiedzieć, polskiej, tak, bo na co dzień mieszka w Polsce, ale ma bardzo ciekawe utwory i zespół, który w tamtym roku u nas wystąpił, w tym roku wystąpi w tym naszym koncercie pokoleniowym, wystąpi Iwona Skwarek, czyli nasza radomska wokalistka jazzowa. Pojawi się też zarówno na koncercie indywidualnym wcześniej, bo zaczniemy koncertem takiej uzdolnionej wokalistki Mai Piekarek, ona zaprezentuje swój autorski program, a później wystąpi na tym koncercie też głównym i wystąpi też ze swoim tatą, czyli muzykiem zespołu Ira, gitarzystą. I jeszcze z naszych tutaj artystów, którzy się zaprezentują, to też będzie Aurelia, która wystąpi zarówno z orkiestrą festiwalową, ale wcześniej zaprosimy o godzinie 20 na jakby prapremierę jej nowej płyty, którą wyda z takim bardzo znanym producentem, laureatem wielu nagród muzycznych, jak Fryderyki Epromem. Także ja to sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie zaprezentowane, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie, tak? To ten pierwszy dzień tak się prezentuje.
1: To jest piątek, tak? Tak?
2: Piątek, godzina? Dokładnie tak. Zaczynamy od 19.
1: O 19.
2: No i myślę, że do 23 tak będziemy tu się mogli odnaleźć, a później zapraszamy też taki oficjalny DJ-ski after na scenie otwartej.
1: Sobota. To będzie najbardziej, że tak powiem, taki dzień, w którym się będzie dużo działo na tych różnych scenach, o których mówiliśmy w pierwszej części.
2: Tak, sobota to 5 scen muzycznych. Jakby patrząc chronologicznie, zaczniemy od sceny na Fontannach. Tam mamy potańcówkę retro tradycji, czyli zaprezentują się nasze takie kapele z regionu radomskiego, kapela Henryka Gwiazdy i Michała Fokta. Pograją zarówno ludowo, ale i biesiadnie, tak? Bo ten repertuar jest taki w ich wykonaniu. Następnie chyba największa scena, wokół której też będzie się trochę więcej działo, że nie tylko muzyka, ale i różne warsztaty. Będzie strefa Kids, czyli animacji dla dzieci i dorosłych, i również strefa jakby aktywności jak yoga i fitness. To jest scena w parku Kościuszki. Tak, i na tej scenie wystąpią 3 zespoły. Będzie to zespół How to Sleep, radomski młody zespół, który zadebiutuje na naszej scenie, ale składa się z, no myślę, że bardzo doświadczonych muzyków. Później będziemy mieć gości z Lublina, czyli dla mnie rewelacyjna formacja Lublin Street Band, 8 muzyków na scenie.
1: Mnie to się z krakowskim zespołem kojarzy. I tak. Nazwa, i to, co robią.
2: Tak, ale myślę, że kurczę, no tak, bardzo, bardzo też może niepodobnie grają, ale również jest to mieszanka równych utworów. Muzyka bardzo energiczna za sprawą sekcji dente i wokalistów sekcji perkusyjnej. Mam nadzieję, że uda mi się na niego dotrzeć, bo będę krążył pomiędzy tymi 5 scenami. Polecam bardzo. Oni zaprezentują się po godzinie 19 w Parku Kościuszki, a po nich wystąpi radomski zespół LST, czyli również duża formacja się siedmioosobowa rock, reggae, ska i różne elementy tutaj energetycznej muzyki z tej sceny na pewno do Państwa powędrują. Zaprosimy również do elektrowni, tak? A w elektrowni będą 4 koncerty. Chyba najbardziej znany artysta to też laureat wielu Frederyków i artysta też młodego pokolenia, Waluś Krawca Kryzys, który wystąpi na koniec tego dnia. Ma na końcu 4 płyty, więc występy na wielu, no najważniejszych festiwalach w Polsce, więc myślę, że to też taka nasza jedna z największych, jeżeli możemy powiedzieć, gwiazd tego wydarzenia. Na początek wystąpi taki radomski też projekt MRR, bardzo ciekawy, a bardzo alternatywny, ale łączący w sobie muzykę filmową i z muzyką francuską, więc warto ich posłuchać. Co ciekawe, może tak nie skłamię, ale trochę nagnę prawdę, wywodzą się zespołu Miyagi i pierwszy koncert w tym składzie zagrali na antenie jednej z dużych polskich rozgłośni. Nie powiem jakiej, bo tam innej mamy stacji, ale chciałem już powiedzieć, ale naprawdę bardzo świetny zespół i warto na nim być. Na tej scenie pojawi się też zespół Detroit Hills z Białorusi. Alternatywny, progresywny rock. Polecamy. I będą również tu inni artyści, tak, których jeszcze nie zdradzimy, ale Państwo znajdą informacje o nich. I tak szybko jeszcze przelecę, bo mamy tych scen jeszcze dwie. Tak. Jedna to scena niespodzianka, której dzisiaj nie zdradzimy, i scena w otwartej, gdzie zaprezentują się muzycy też jakby ze sceny showcase'owej, którzy wysłali do nas zgłoszenia w ramach prowadzonych informacji i naboru jakby wokalistów dodatkowych.
1: Ludzie z Polski.
2: Tak, z Polski i z Radomia. Tak. Mhm. Będą to zarówno hip-hop Gibel, Felicja, artystka z Grójca i muzycy z Warszawy. Będzie projekt taki muzyczny Jaty i Sampler, takiej nazwie. Będzie też taki radomski muzyk Grzegorz Olewiński w projekcie elektronicznym z panią Luizą Borkowską. To chyba tyle na tak scenie otwartej, jeżeli dobrze pamiętam i nie mylę.
1: A niedziela?
2: A niedziela inaczej. W tym roku ustaliliśmy też również dofinansowanie z Muzeum Historii Polski na taki projekt, w którym stworzymy musical pokoleniowy czerwcowy, przygotowany przez młodzież z Domu Kultury Borki, gdzie zapraszamy. To jest godzina 18, ale zanim ten musical się rozpocznie, będzie tam również slam poetycki, czyli rywalizacja naszych poetów, swoje wiersze, tak? Nawiązujących też do historii, tradycji, tak? I też trochę do radomskiego czerwca. I tam też będziemy mieć wystawę plakatów przygotowanych przez młodzież z okazji też radomskiego czerwca różnymi technikami. Więc myślę, że będzie ciekawie. I będzie również jeszcze jeden koncert zespołu też związanego z pracownią Usłyszy Swój Głos Kuby Kosińskiego, więc myślę, że też będzie ciekawie, będzie może już spokojnie, bo ta jedna scena i takie zamknięcie tego, co robimy, ale zachęcamy bardzo do odwiedzin wszystkich naszych wydarzeń.
1: Zapraszamy, a ja zapraszam dzisiaj z organizatorem, pomysłodawcą tego wydarzenia. Po raz czwarty organizowane jest w Radomiu wydarzenie pod nazwą Radom Music Camp i to jest Arek Ostrowski, który jest organizatorem, który jest pomysłodawcą i który był gościem Radia Plus Radom. Dziękuję za spotkanie i odsyłamy do Facebooka. Czytajcie, kochani, i wybierzcie coś dla siebie. Myślę, że to jest najlepszy sposób teraz.
2: Dziękuję również i zapraszam serdecznie na nasze wydarzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia

0: 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortez w Radomiu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Dwa dni temu wspominaliśmy Korę, bo to był kolejny dzień, 8. rocznica jej odejścia, jej śmierci. No to dzisiaj w kalendarzu czytamy, że to było właśnie 30 lipca 1994 roku, kiedy zmarł Ryszard Riddle. Wokalista, autor tekstów grupy Jam, jego głos słychać w takich przebojach Skazany na bluesa, Czerwone jak cegła, List do M i tak dalej, i tak dalej. Zostawił po sobie mnóstwo wspaniałych utworów. Grupa Jam do tej pory śpiewa i wykonuje te utwory. Niedługo, bo jesienią przyjadą znowu do Radomia i też usłyszymy największe przeboje, tym razem śpiewane przez jego syna. Czy będzie ten utwór? Myślę, że tak, bo każdy koncert z tą piosenką również jest powiązany.

czwartkowe Popołudnie Plus. Na zegarze 19 minut pozostało do godziny 20. To za chwilę kolejna książka, czyli będą książki z plusem. Trochę o tej książce opowiem. Już kiedyś o niej opowiadałem, ale kolejny egzemplarz mam. Chciałbym dla was go przeznaczyć. Jeżeli będziecie zainteresowani, będziecie mogli zadzwonić.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z moim gościem o różnych koncertach i tam też pojawiło się stwierdzenie, że będą kolejne koncerty związane z Radomskim Czerwcem. Kolejne wydarzenia upamiętniające, bo to 50 lat w tym roku wypada. No i dlatego będziemy jeszcze chyba nieraz powracać do tych zdarzeń. W sierpniu przypomnę 50. rocznica śmierci księdza Kotlarza. To też o tym jeszcze będzie niejedna okazja, żeby powiedzieć. No to mam kolejną książkę IPN-u. Wczoraj o Radomskich Skrzydłach taka książka była rozdana. Powędrowała do Czarka, dobrze pamiętam. A dzisiaj mam taką książkę, o której już kiedyś mówiłem. 50 mgnień Radomskiego Czerwca 1976 roku. No właśnie, jest to historia protestu czerwcowego, opowiedziana na 50 zdjęciach, wsparta komentarzami i wspomnieniami jego uczestników. Wybór zdjęć, które są wyjątkowo istotnym elementem tego albumu, nie jest przypadkowy, bowiem to głównie obrazy przekazujące historię tamtych wydarzeń. Są to zdjęcia robione przez, no właśnie, przypadkowych ludzi, którzy w tym miejscu się znaleźli, ale dużo zdjęć jest robionych przez milicję i SB. Wiadomo, w jakim celu te zdjęcia były robione. Niektóre są wyraźne, niektóre niewyraźne, ale wszystkie pokazują historię tego, co dokładnie w czerwcu 76 roku działo się w Radomiu. I do tego jeszcze odpowiedni komentarz. Za tę książkę odpowiedzialni są Karolina Słowińska i Arkadiusz Kutkowski z radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli chcecie ten album, bardzo no, oryginalnie przygotowany i przedstawiona historia czerwca właśnie poprzez te zdjęcia, to można do mnie zadzwonić 48 360 83 37.

No i jeśli chodzi o książkę dla Małgorzaty, książka jako pierwsza do nas zadzwoniła jutro, kolejna jutro, no będzie historyczna książka, to mogę powiedzieć, bo przed nami kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale szczegóły to już jutro. Właśnie między 19 a 20. 20 już będzie dokładnie za 7 minut. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie czwartkowe i czekam na jutro. Spotykamy się i słyszymy się jutro od godziny 16. Kłania się Wojtek Sałek. Do usłyszenia.

Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, to jest Lato z nutą nostalgii. Przed nami 2 godziny zmiksowanych piosenek, które w większości kojarzą się z wakacjami. Na początek grupa Alphaville, Big in Japan, potem Radio di Luna Comanchero i kolejna włoska formacja Italian Boys w nagraniu Forever Lovers.

To była grupa Italian Boys, przed nami kolejny Włoch, Roberto Zanetti, czyli Savage w przeboju Time, potem Trio Scotch i Pictures i jeszcze jeden włoski wykonawca, zespół Wish Cave w nagraniu Last Summer.

0: To była włoska grupa Wish Cave w nagraniu Last Summer. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks. Radio Plus.
1: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera Ronan Keating pierwszym solowym przebojem. To piosenka Life is a Roller Coaster. Potem Reed McCoy i MC Sar w nagraniu It's on You. Będzie też grupa London Beat w utworze You Bring on the Sun.

To był jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie, NSYNC i I Want You Back, a przed nami Digital Game. Zespół, który na warsztat swego czasu wziął wielki hit grupy Case and the Sunshine Band, piosenkę Please Don't Go. Potem Entrance i fragmenty oryginału w wykonaniu Roda Stewarta, czyli utwór Do You Think I'm Sexy. Będzie też Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
1: Po reklamie.

0: Kawiarski prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bet Is Too Big.

Za nami informacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, 'Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: zaśpiewała Patty Ryan i tak zakończył się ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up, potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is My Man, potem grupa London Boys Requiem, a także Taylor Dane w nagraniu Tell It to My Heart.

Śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know. Potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missile.

0: Grupa Monte Cristo utworem Sherry Missy zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.